0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Kolejna fala upałów, miejscami nawet do 40 stopni. Dożywocie grozi 18-latkowi, który zaatakował nożem we Wrocławiu. Zajrzymy też na zmienioną i to bardzo ulicę Złotą w Warszawie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie cała Polska objęta jest dziś ostrzeżeniami przed upałami. Prawie cała, z wyjątkiem samej północy kraju, bo tylko tam będzie poniżej 30 stopni. A już od południowych Mazur i Kujaw, dalej na południe, tym goręcej. W centrum 34 stopnie, w górach 36. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego, średniego i trzeciego najwyższego stopnia. To znaczy, że w tych miejscach z pewnością będą ekstremalne upały. A to nie koniec, bo jutro ma być jeszcze goręcej, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
3: Części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Najwyższe wartości odnotujemy w centrum, na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie kraju.
1: Nadchodzące dni to nie tylko upały, ale też burze miejscami z gradem. Od piątku nastąpi już wyraźne ochłodzenie do mniej więcej 25 stopni. Kolejny taki incydent w ostatnich dniach. Wczoraj przed południem nad Bałtykiem, 60 km od Łeby, polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Jak informuje minister obrony, nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Przypomnę, w piątek para dyżurnych F-16 przechwyciła rosyjską maszynę 40 km na północ od Kołobrzegu. Rosyjskie samoloty regularnie latają nad Bałtykiem bez planów lotu i z wyłączonymi tzw. transponderami. To uniemożliwia ich identyfikację i może zagrażać bezpieczeństwu pozostałych samolotów. Prokuratura złożyła wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy oskarżonego o próbę zabójstwa 30-letniej kobiety. Grozi mu dożywocie. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, mówi Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
4: Poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi, klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
1: Służby nie zdradzają motywów sobotniego ataku. Potwierdzają, że poszkodowana złożyła zeznania. Wczoraj miała opuścić szpital. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem, Aleksandra Owca. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Wsparł przewodniczący Razem Adrian Zandberg.
5: Tam, gdzie inni, sponsorowani przez lobbystów, deweloperów, będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
1: Wybory na prezydenta Krakowa 27 września. Wielka metamorfoza w centrum Warszawy. Otwarto dla mieszkańców ulicę Złotą. Zniknęły samochody i tunel, a w ich miejsce pojawiły się nowe drzewa i ławki. To kontynuacja naszego planu, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: Zazieleniamy całe ścisłe centrum. Widzicie każdego dnia efekty na placu centralnym, który jest za moimi plecami. Oddajemy ulicę Warszawy w ręce mieszkańców.
1: Na ulicę Złotą wjechać będą mogli tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący tam działalność.
2: Super FM. Pogoda.
7: O nie, zmiany w prognozach pogody. Dzisiaj 28 stopni i podobno około godziny 13-14 będzie padać deszcz. Dzisiaj w pewnym momencie ma być mokro w Szczecinie, a matka natura ma być nieco niezdecydowana. No ale kiedy widzę 28 stopni, to wiem, że będzie ciepło. Jutro 34, jutro jeszcze więcej słońca, chociaż jutro wieczorem też ma padać. Około godziny 21, pewnie znając życie, jeszcze się to godzinowo przesunie.
0: Lato. Dzień dobry, lato.

0: w radiu Super FM, 4 minuty po godzinie 6. Ja nazywam się Bartek Czetowicz, no i wiem, że wtorki mogą być trudne, dlatego jesteśmy my z porannym programem w radiu Super FM. Musicie być jak ci kolarze, którzy dzisiaj wjadą na metę u stóp Wałw Chrobrego. Tacy musicie być zdeterminowani, żeby, mówiąc językiem korporacyjnym, zchallenge'ować. Wtorek o Tour de Pologne też będziemy mówić, o tym, co na ulicach miasta będziemy mówić, dużo informacji ze Szczecina. Dzień dobry. Mam nadzieję, że to będzie cudowny dzień.
1: Dzień dobry, lato.

to Sanach, oczywiście, ITP, ITD, taki tytuł nosi ta piosenka, 11 minut po godzinie 6. Jeżeli spacerujecie, a wiem, że spacerujecie czasami cmentarzem centralnym, to pewnie zobaczycie zmiany. Pomnik tym, którzy nie powrócili z morza, został przemalowany zgodnie z zapowiedziami. Niebieskie fale powróciły do swojego poprzedniego szarego koloru. Ta niebieska barwa, która była wcześniej, podobała się członkom szczecińskiego klubu kapitanów żeglugi wielkiej, czyli fundatora i pomysłodawcy pomnika, ale pod wpływem krytyki zdecydowali się oni powrócić do poprzedniego koloru. No i tak znowu ten pomnik wygląda tak, jak go znamy przez lata oczywiście, czyli z tym szarymi kolorami. Zwróćcie na to uwagę, spacerując po cmentarzu centralnym. A już 12 minut po godzinie 6. Super FM. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Dzień dobry, lato w Super FM, ale jak lato, to także prace drogowców, przebudowy. Warto omijać to skrzyżowanie w tym tygodniu. Do 7 sierpnia jeszcze zaplanowano pracę przy przebudowie skrzyżowania ulic Andersena i Miodowej i kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Przede wszystkim nie będzie można, czy już nie można, skręcić z Miodowej w Andersena. Poza tym na wysokości skrzyżowania wprowadzony został ruch wahadłowy. Objazd wyznaczono ulicami Podburzańską i Szczecińską. Utrudnienia powinny zniknąć w piątek, 7 sierpnia, po godzinie 16.

0: Pogoń Szczecin wygrała w Krakowie z Krakowią 2-0, między innymi o tym będziemy mówić, ale już po godzinie 6:30 na antenie Super FM, czyli jakoś tak do godziny 7. Najpierw będzie prognoza pogody, ta prognoza już za chwilę, właśnie o 6:30, a do tej 6:30 została niecała minuta.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11:00. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Super FM. Pogoda.
0: Jak ma być dzisiaj, jak ma być jutro, jeżeli chodzi o pogodę? Odświeżamy stację meteo od IMGW. Dzisiaj maksymalnie 27 stopni i w ciągu dnia mają pojawić się opady deszczu około godziny 13-14. No ale co do zasady będzie ciepło, bo jeżeli 26-27 stopni, no to bardzo podobnie do tego, co mieliśmy temperaturowo wczoraj. Jutro 34 stopnie i jutro ma padać, ale w zasadzie to już w nocy, około godziny 21:00. Natomiast ta letnia aura z nami zdecydowanie pozostanie.
3: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Rym zupełnie przypadkowy. Cześć, witajcie, Bartek Czetowicz. Minęła godzina 6:30, to jest program Dzień Dobry Lato w Super FM. Do godziny 7:00 będziemy mówić m.in. o zmianach w organizacji ruchu. Myślę, że to ważne. Dzisiaj w Szczecinie po południu finał drugiego etapu 83. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. No i oczywiście będą zmiany. Zmiany, myślę, bardzo zauważalne, szczególnie dla kierowców, którzy poruszają się między prawym a lewym brzegiem, z lewobrzeża na prawobrzeże, tych, którzy wyjeżdżają czy wjeżdżają do Szczecina właśnie w godzinach popołudniowych. Chociaż pierwsze już zmiany pojawią się po godzinie 9:00. Więcej na ten temat będziemy mówić już za chwilę, po to, żebyście wiedzieli. A poza tym będziemy grać muzykę taką, która, mam nadzieję, że odpowiednio was nastroi na resztę dnia.
3: Lato. Dzień dobry, lato.

to Rag & Bone Man w Super FM, czyli All You Ever Wanted. Dzień dobry, witajcie. Myślę, że dobre nastroje dzisiaj będą mieć, czy mają nawet, kibice Pogoni Szczecin, no bo przecież Portowcy wygrali wczoraj 2-0 z Krakowią na wyjeździe w drugiej kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy. Bramki dla granatowo-bordowych zdobywali Leo Borsz i Paul Mukairu. Dobry to był mecz. Oczywiście nie wystrzegli się błędów. Oczywiście nie jest to jeszcze drużyna na miarę takiej mistrzowskiej, no ale Pogoń była lepsza niż Krakowia. To raczej nie jest tajemnica i z tego trzeba się cieszyć. Z tych pierwszych trzech punktów w tym sezonie. No teraz następne wyzwania przed Portowcami, bo przecież 8 sierpnia w najbliższą sobotę grają oni u siebie w Szczecinie przy Twardowskiego z Motorem Lublin i miejmy nadzieję, że tutaj będą kolejne ligowe punkty, no bo przecież...

kolejnego etapu, drugiego etapu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. No i oczywiście dzisiaj po południu całkowite zamknięcie ulicy Gdańskiej do centrum. Myślę, że to będzie dawać się we znaki kierowcom. Już od północy do godziny 21 zamknięcia, między innymi czy ograniczenia, między innymi na Komandorskiej, Admiralskiej, Małopolskiej na odcinku od Jarowita do Komandorskiej, a od godziny 9 do 20 zamknięte zostaną ulice Łady, Jana Skona, Nabrzeże Wieleckie, od Mostu Długiego w stronę Dibła, zjazd z Trasy Zamkowej w stronę ulicy Dibła, no a w godzinach między 14 a 15 zamknięty zostanie wjazd na Trasę Zamkową przy ulicy Gdańskiej, no i objazd zostanie wytyczony ulicami Gdańska, Energetyków, Most Długi, Brama Portowa, Niepodległości, Plac Żołnierza Polskiego. Przywrócenie tej wcześniejszej stałej organizacji ruchu planowane jest jeszcze dzisiaj do godziny 20.

0: Whitney Houston w Super FM. Takiej i innej dobrej muzyki będzie sporo po godzinie 7. Serwis informacyjny przed nami oczywiście o 7. Moi drodzy, pierwsze wyłączenia związane z organizacją w Szczecinie finału drugiego etapu Tour de Pologne. No bo tak naprawdę ulicą Jana Skolna od północy w kierunku Mostu Długiego nie pojedziecie. Można pojechać na północ, jeszcze można. Natomiast z północy w kierunku Mostu Długiego, powtarzam, w tej chwili nie pojedziecie i generalnie te okolice Wałów Chrobrego już zaczynają się robić problematyczne, a więc coraz więcej kierowców na ulicy Matejki, rzecz jasna, no bo jedziecie ulicą Matejki, warto też wybrać się ulicą czy Aleją Wyzwolenia. Tutaj w okolicach redakcji Radia Super FM, czyli na placu Rodła, na żywo patrzę przez okno, w tej chwili ten ruch samochodów czy aut, teraz liczba jak na lekarstwo. Oczywiście się to będzie zmieniać i my będziemy o tym mówić na naszej antenie, o zmianach, o kolejkach, o korkach, dlatego bądźcie razem z Super FM.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Program sponsoruje Baby Gym. Nowa przestrzeń sportowa dla dzieci w Szczecinie. Baby Gym. Rozwój Twojego dziecka zaczyna się od zabawy. www.babygym.pl.
3: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: I po reklamie.
1: Jest 7. Wiadomości Super FM.
5: Rząd coraz bliżej decyzji o obniżce cen paliw na koniec wakacji. Upały we Włoszech zagrażają elektrowniom. Polska jest bezpieczna. Marilyn Monroe w tym roku skończyłaby 100 lat. Nietypowy hołd złożył jej włoski artysta rolnik.
4: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Benzyna w drugiej połowie sierpnia może stanieć o około złotówkę na litrze. Rząd planuje obniżyć pod koniec wakacji VAT na paliwa. Pakiet ma obowiązywać przez kilka tygodni, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
6: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
5: Resort energii liczy też na to, że Orlen przedłuży weekendowe promocje na paliwo. Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszał 20-latek z wielkopolskiej Trzcianki. Michał H. zabił swojego ojca mieczem. Usiłował też zabić dwóch policjantów. Jednego z nich ranił. Funkcjonariusze postrzelili napastnika, mówi prokurator Magdalena Roman z prokuratury w Trzciance.
7: Badania, które miał przeprowadzone po przyjęciu do szpitala, nie wykazały ani środków odurzających, ani alkoholu. Niemniej jednak myśmy procesowo w dniu zdarzenia zabezpieczyli również krew od podejrzanego, ale w dalszym ciągu oczekujemy na wyniki badań.
5: 20-latkowi grozi dożywocie. Powiedział, że żałuje tego, co się stało. Znowu ponad 40 stopni na południu Europy. We Włoszech władze wydały czerwony alert, który oznacza zagrożenie dla zdrowia obywateli. Włosi szukają ochłody w jeziorach i rzekach.
8: Nad rzeką zawsze wieje nieco silniejszy wiatr i jest tu przyjemnie. Ale żeby uciec przed upałem, trzeba wybrać się gdzie indziej. Na pewno nie do Rzymu.
5: Upały we Włoszech dają się we znaki także turystom.
9: Próbujemy po prostu przetrwać. Jeździmy taksówką, bo w taksówce jest klimatyzacja, a w transporcie publicznym jej nie ma.
5: Przez upał wysycha Dunaj. Węgrzy planują z tego powodu wyłączyć swoją elektrownię jądrową PEX, której reaktory są chłodzone przez rzekę. Polsce nie grozi blackout, zapewnia minister energii. Polskie elektrownie również używają wody z rzek do chłodzenia turbin, ale jak mówi ekspert do spraw energetyki Jakub Wiech z podcastu Elektryfikacja, nasz kraj robi dużo, by odpowiedzieć na zagrożenia i nie dopuścić do niedoborów prądu.
10: Elementem tej odpowiedzi jest na przykład transformacja energetyczna. Budujemy dużo mocy, które nie potrzebują chłodzenia. Fotowoltaikę. Dzięki temu odciążamy nasze elektrownie węglowe, więc nie grozi nam już to, co groziło nam 11 lat temu. Budujemy też wiatraki na lądzie i na morzu. Zwłaszcza te na morzu są teraz szczególnie ważne, bo na morzu warunki wiatrowe są lepsze niż na lądzie i dzięki temu możemy ten system też podtrzymywać.
5: Minister energii mówi, że Polska dysponuje teraz nadwyżką energetyczną. Jeśli to będzie konieczne, wesprze Węgry w kryzysie energetycznym. A zaglądamy jeszcze do Włoch. Tamtejszy artysta uczcił Marilyn Monroe pługiem i traktorem. Dario Gambarin namalował jej gigantyczny portret traktorem na polu pod Weroną. Zostawił na ziemi tysiące idealnie wyoranych linii. Dzieło ma powierzchnię prawie 4 boisk piłkarskich, a niebieskie oczy gwiazdy powstały z rozłożonej na polu folii. Marilyn Monroe miałaby w tym roku 100. urodziny.
4: Super FM. Pogoda.
0: Będzie ciepło w Szczecinie oczywiście, zarówno dzisiaj, jak i jutro, ale troszeczkę zmieniają się te prognozy od IMGW. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj maksymalnie 27 stopni, ale podobno około godziny 14-15 mają pojawić się przelotne opady deszczu. Jutro 33, jutro upały, zdecydowanie powyżej 30, jak będzie w czwartek 29-30 stopni. Dużo promieni słońca zarówno dzisiaj, jak i jutro, ale także w czwartek, a jak będzie w weekend, to pewnie będziemy mówić bliżej weekendu standardowo.
2: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
0: Dokładnie 4 minuty po godzinie 7. Dzień dobry, lato. W Super FM. Poranna zabawa. Tak, czas na nią, między innymi. To jest ten moment, że będziecie mogli zdobyć zaproszenie dla swoich dzieci w zasadzie do Baby Gym. Cały miesiąc zajęć w Baby Gym do wygrania na antenie radia Super FM. Co trzeba zrobić? Będzie trzeba już za chwilę odgadnąć, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi, a podpowiedzi we wtorek będą dźwiękowe, muzyczne. Tyle teraz, szczegóły za 7 minut. Cześć, tu Bartek Czetowicz. Miłego dnia.
2: Lato. Dzień dobry, lato.

0: program sponsoruje Baby Gym. Nowa przestrzeń sportowa dla dzieci w Szczecinie. Baby Gym. Rozwój Twojego dziecka zaczyna się od zabawy. www.babygym.pl.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: 12 minut po godzinie 7, miesiąc zajęć w Baby Gym do zdobycia na antenie Radia Super FM dla waszych dzieci. No czego się nie robi dla dzieci, prawda? Ja naprawdę, serio, wiem, że często to mówię, no bo często są dobre nagrody w Super FM rano, ale ja bym chciał takie zaproszenie na miesiąc do Baby Gym, na zajęcia. Dlatego wam zazdroszczę po prostu. Co trzeba zrobić, żeby zdobyć to zaproszenie do Marty Pichan-Kuleszy i do Romana Kuleszy na zajęcia, do olimpijczyków, do gimnastyków, do fachowców? Otóż trzeba odgadnąć, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi, a dzisiaj te wskazówki we wtorek będą dźwiękowe, ponieważ jest to miejsce, gdzie można usłyszeć specyficzne brzmienia. Dźwięki są krótkie, oczywiście będą dłuższe fragmenty, między innymi po godzinie 8, ale najpierw będą bardzo krótkie. Uwaga, dźwięk numer 1. To był dźwięk numer 1, dobrze? A teraz dźwięk numer 2. Okej, bardzo krótkie są te dźwięki. Czyli numer 1 to... Numer 2... 1, 2, może trzeba je połączyć. Może powinny być jakoś tak szybciej. Coś takiego. Moi drodzy, takie dźwięki można usłyszeć w tym miejscu, o które chodzi oczywiście. Jest też dłuższy fragment. Okej, dobrze, to dłuższy fragment, połączenie tych dźwięków. Co to może być za miejsce w Szczecinie, gdzie słychać takie brzmienia? Więcej nie będę podpowiadać. Następne wskazówki do godziny 9 w Radiu Super FM, a za poprawne odpowiedzi jest szansa, żeby zdobyć taki voucher do Baby Gym właśnie na cały miesiąc. Czekam na wasze telefony. 9-1-2-4-5-5. Powtórzmy sobie ten dźwięk jeszcze. Dobrze, czekam na telefony, dzwońcie.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Program sponsoruje Baby Gym. Nowa przestrzeń sportowa dla dzieci w Szczecinie. Baby Gym. Rozwój Twojego dziecka zaczyna się od zabawy. www.babygym.pl

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3. Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Oczywiście, bardzo dużo samochodów teraz na ulicy Matejki. Dlaczego? Dlatego, że ulica Jana Skolna w stronę centrum z północy na południe wzdłuż Odry jest zamknięta. Tamtędy nie przejedziecie. Rozpoczynają się te zmiany w organizacji ruchu związane z organizacją finału drugiego etapu Tour de Pologne. 83. edycja wyścigu kolarskiego. No i jest to duże wydarzenie transmitowane przez wiele telewizji sportowych w kraju i za granicą, także Szczecin stanie się bardziej popularny, ale dla nas, dla mieszkańców miasta wiąże się to z utrudnieniami. Na przykład z tym, że Jana Skolna czy okolice Wałów Chrobrego teraz są zamknięte, no a tych ograniczeń będzie więcej po godzinie 9, no bo całkowicie ulica Jana Skolna będzie zamknięta, teraz jeszcze w kierunku północnym jest przejezdna. A od godziny 9 czy po 9 tych wyłączeń będzie więcej, będą dochodzić następne. Tak jak już mówiłem, w godzinach 14-15 zamknięty zostanie wjazd na trasę zamkową przy ulicy Gdańskiej, no i objazd zostanie wytyczony ulicami Gdańska, Energetyków, Most Długi, Brama Portowa, Niepodległości, Plac Żołnierza Polskiego. Już teraz powstają utrudnienia, no bo oczywiście jedziecie Aleją Wyzwolenia czy ulicą Matejki do centrum. Jeżeli chodzi o Prawobrzeże, węzeł Kijewo, tam utrudnień nie ma. Estakada Pomorska czy ulica Gdańska też raczej są miłe i przyjemne dla kierowców. O tej porze pewnie się to zmieni wraz z tymi zmianami w organizacji ruchu. Na Lewobrzeżu, poza ulicą Matejki, w zasadzie utrudnień większych, poważniejszych nie ma. Jeżeli są problemy z przejazdem, takie niespodziewane, to piszcie na Messengerze do Radia Super FM albo dzwońcie 91 2 4 5 5.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3. Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Zachęcamy do tego, żeby kibicować kolarzom. Dzisiaj po godzinie 16 finał drugiego etapu Tour de Pologne stóp Wałów Chrobrego.
3: Witam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Super FM i zapraszam do kibicowania kolarzom, którzy wystartują w 83. Tour de Pologne UCI World Tour. Wielkie emocje, fantastyczni zawodnicy. Zapraszam, Czesław Lang.

0: serca. 2 minuty i dokładnie 10 sekund. Zostały nam do 7:30. Za chwilę Piotr Jarząbek powie wam o najważniejszych informacjach ze Szczecina. Piotr pewnie będzie mówić także o tych zmianach w organizacji ruchu związanych z organizacją finału drugiego etapu Tour de Pologne i oczywiście o tych pierwszych kolejkach, między innymi na ulicy Matejki. O tym, że Jana Skolna w stronę Mostu Długiego Wyszyńskiego jest zamknięta. No to jeszcze będziemy mówić. Ja też mówię, przypominam. No i razem spędzamy ten wtorkowy poranek.
1: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
4: Reklama. I Ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Radio Super FM. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
5: Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
4: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
6: Piotr Jarząbek, dzień dobry. Zaczynamy od nie najlepszych wieści dla kierowców. Już od samego rana w stronę Nabrzeża Wieleckiego zamknięta jest ulica Jana Skolna. Tworzą się korki na Firlika oraz na Matejki. To oczywiście w związku z przygotowaniami do dzisiejszego finiszu drugiego etapu Tour de Pologne. O tych utrudnieniach będziemy jeszcze przypominać.
7: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
6: Co do samej rywalizacji sportowej, Włoch Jonathan Milan z niemieckiej drużyny Lidl Trek, to on na drugim etapie kolarskiego Tour de Pologne z Międzyzdrojów do Szczecina założy żółtą koszulkę lidera dzięki wczorajszemu zwycięstwu na trasie z Gdyni do Koszalina. W niebieskim plastronie najaktywniejszego zawodnika pojedzie za to Polak Kamil Małecki, reprezentujący szwajcarskie Pinarello Pro Cycling Team. A to wszystko już dzisiaj z finiszem na ulicy Jana Skolna około godziny 16:30. Czego mogą się spodziewać mieszkańcy Szczecina? Opowiada dyrektor Tour de Pologne i legenda polskiego kolarstwa Czesław Lang.
8: Na pewno to będzie piękny etap, bo 150 km z Międzyzdroi przez Kamień Pomorski, Nowogard, Goleniów, no i finisz na dole przy Wałach Chrobrego. Raczej to jest taki etap dla kolarzy szybkich i myślę, że w tym peletonie jest dużo naprawdę ciekawych zawodników i będzie naprawdę piękny finisz tutaj na ulicach Szczecina.
6: Rywalizacja w drugim etapie 83. edycji Tour de Pologne rozpocznie się w Międzyzdrojach o 13:00. W Szczecinie peleton pojawi się po godzinie 16:00.
7: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
6: 2 mężczyzn, ponad kilogram narkotyków i amunicja wojskowa. Komenda Miejska Policji w Szczecinie informuje o zatrzymaniu 2 podejrzanych. Jak się dowiadujemy, wszystko odnaleziono podczas przeszukania samochodu i mieszkania zajmowanego przez 2 mężczyzn. Obaj trafili do aresztu. Grozi im teraz do 10 lat więzienia.
4: Super FM Sport.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Magdalena Fręch i Magdalinet awansowały do drugiej rundy tysięcznika w Toronto. Fręch pokonała francuskę Leolie Jean-Jean 7-5-6-3, a Linet Kanadyjkę Carol Zhao 4-6-6-1-6-4. Ta pierwsza w drugiej rundzie zmierzy się z rozstawoną z trójką Amerykanką Jessicą Pegulą, a ta druga z jej rodaczką rozstawoną z numerem 13 Iwą Jowicz. Grę od drugiej rundy zaczną Iga Świątek i Maja Chwalińska. Obie zagrają dziś wieczorem. Świątek z Czeszką Sarą Bejlek, a Chwalińska z Australijką Talią Gibson. Pogoń Szczecin przegrała na wyjeździe z Krakowią 2-0 na zakończenie drugiej kolejki Ekstraklasy. Oba gole padły w drugiej połowie, na jej początku i w doliczonym czasie, mówi nowy trener Portowców Oskar Garcia. Jestem bardzo zadowolony z występu mojej drużyny. Zwycięstwo w pełni zasłużone. Owszem, zrobiłem sporo zmian w składzie względem tego pierwszego meczu, bo jestem tu nowy. Widzę, jak trenują moi zawodnicy, ale jeszcze nie wiedziałem, jak rywalizują na najwyższym poziomie. I zarówno ci zawodnicy, którzy wyszli w pierwszym składzie, jak i ci, którzy weszli w drugiej połowie z ławki, spisali się bardzo dobrze. Pogoń awansowała na 6. miejsce w tabeli. Krakowia z jednym punktem jest 15. Polskie zespoły poznały potencjalnych rywali w czwartej decydującej rundzie eliminacji europejskich pucharów. Niestety nie miały szczęścia. Jeśli Górnik Zabrze upora się z Ferencvarosem, to zagra z Trabzonsporem. Jeśli nie, to zagra o Ligę Konferencji z AS Monaco. Lech Poznań, jeśli upora się z Klaksvik, to zagra o Ligę Europy z Wikingurem Reykjavik lub FC Tun, a Jagiellonia Białystok, jeśli ogra Rangers FC, zagra z lepszym z pary Larne FC, Iberia Tbilisi. Pecha w losowaniu eliminacji Ligi Konferencji miał GKS Katowice, jeśli pokona w dwumeczu HPL Tel Awiw, o awans do głównej rundy zagra z Atalantą Bergamo. Włoch Jonathan Milan wygrał w Koszalinie pierwszy etap kolarskiego Tour de Pologne i zdobył żółtą koszulkę lidera 83. edycji wyścigu. Drugie miejsce zajął inny znakomity sprinter, Francuz Paul Manie, a trzecie Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy z Polaków startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski minął linię mety na 12. pozycji. Dziś drugi etap z Międzyzdrojów do Szczecina.
0: Super FM. Pogoda. Przy jakiej aurze, przy jakiej pogodzie kolarze będą jechać z Międzyzdrojów do Szczecina, moi drodzy? 28 stopni, teraz 19, około godziny 14-15 może przelotnie popadać, tak donosi IMGW. Także raczej rzeźcy tacy wpadną na ulicę Jana Skolna u stóp Wałów Chrobrego. Ten finał drugiego etapu to będzie po godzinie 16. Jutro 33 stopnie, jutro już tylko słońce.
1: Dzień dobry, lato!

0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Mamy oczywiście kolejki, korki, szczególnie z północy Szczecina na południe, do centrum. Dlaczego? Dlatego, że ta nitka w kierunku południa, w stronę Mostu Długiego, ulicy Jana Skolna jest zamknięta. Także ograniczenia w okolicach Wałów Chrobrego. Rozpoczynają się przygotowania do finału drugiego etapu 83. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Ten finał dzisiaj po godzinie 16 właśnie na ulicy Jana Skolna u stóp Wałów Chrobrego. No ale oczywiście utrudnienia pierwsze, zamknięcia pojawiły się po północy, drugi etap wprowadzenia tych zmian po godzinie 9, no a trzeci między godziną 14 a 15, wówczas ten przejazd ulicą Gdańską na trasę zamkową będzie niemożliwy. Będą objazdy przez Most Długi, między innymi do centrum Szczecina. Można, a nawet trzeba spodziewać się utrudnień, skoro już teraz mamy kolejki, bo przecież stoicie na ulicy Firlika w drodze obok Stoczni Szczecin, w drodze do skrzyżowania z Emilii Plater, także z ulicą Dubois, ale również na Gontyny pierwsze kolejki i w ciągu ulicy Matejki w okolicach szczecińskiej Filharmonii. Tam też trzeba stać, trzeba uzbroić się w cierpliwość, ale kiedy spoglądam na bieżącą sytuację w Alei Wyzwolenia, czyli spoglądam przez okno po prostu ze studia Radia Super FM, no to widzę, że również przed placem Rodła trzeba ustawić się cierpliwie w kolejce, natomiast te kolejki przed placem Rodła są krótsze niż te na ulicy Matejki czy na ulicy Firlika. Ta Aleja Wyzwolenia może być alternatywą dla tych wszystkich, którzy z północy chcą dostać się do centrum, albo w ogóle z północy chcą jechać na Prawobrzeże. No bo dalej warto byłoby się wybrać na przykład ulicą Wyszyńskiego i Mostem Długim. Tam ten przejazd wygląda naprawdę przyzwoicie.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
2: Jeżeli musimy przeżyć te zmiany w organizacji ruchu, to myślę, że ta piosenka będzie idealna. Będzie idealnie oddawać ducha naszych przemyśleń porannych za kółkiem. Bee Gees i Stayin' Alive w Super FM za 15:08.

dalej. Dzień dobry, tutaj Super FM. Dzień dobry, lato na 97,5. Magic System, czyli Magic in the Air. 7 minut zostało do godziny 8. No, magię też czuć w powietrzu w Szczecinie zdecydowanie, no bo kolejki już na ulicach naszego miasta przez te wyłączenia związane z organizacją Tour de Pologne. Dlatego, że stoi ulica Matejki. Kolejki rozpoczynają się już na Gątyny, nie najlepiej także w okolicach tych ulic, na Malczewskiego na przykład. No i utrudnienia kolejki także na Firlika. Jeżeli jechać do centrum teraz, to lepiej byłoby chyba przez szczeciński Manhattan, a dalej Aleją Wyzwolenia do placu Rodła, Bramy Portowej, no i potem Wyszyńskiego na przykład, jeżeli chcecie jechać w kierunku Prawobrzeża. To takie podpowiedzi. Przed nami następne wyłączenia, następne zamknięcia od godziny 9 do 20. Zamknięte zostaną na ulicę Łady, Jana Skolna całkowicie, bo teraz tylko z północy nie przejedziecie, a na północ jeszcze można jechać, natomiast od 9, od około 9 już ulica Jana Skolna będzie zamknięta. Nabrzeże Wieleckie od Mostu Długiego w stronę ulicy Dibuła, zjazd z trasy zamkowej w stronę ulicy Dibuła między innymi, a od 14 zamknięty zostanie wjazd na trasę zamkową przy ulicy Gdańskiej. Objazd zostanie wytyczony ulicami Gdańska, Energetyków, Most Długi, Brama Portowa, Niepodległości, Plac Żołnierza Polskiego. Do godziny 20 już powinno być to wszystko, mówiąc kolokwialnie, posprzątane. No to tak na otarcie łez zabieram was na kawusie z Dawidem Kwiatkowskim. Café de Paris, oui, oui, bonjour.

0: 2,5 minuty zostały do godziny 8. Wiadomości Radia Super FM. Po 8 następna wskazówka w naszej porannej zabawie do zdobycia miesięczne zajęcia. Zaproszenie na miesiąc na zajęcia do Baby Gym, oczywiście dla waszych dzieci, a muzyka też będzie, także bądźcie blisko radia.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama.
1: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: I po reklamie.
12: Jest 8. Wiadomości Super FM.
13: Idą zmiany w żłobkach, więcej zabawy na powietrzu i lepsze jedzenie. W połowie października powstanie nowa partia Mateusza Morawieckiego. Pożary we Francji odsłoniły śmiertelnie niebezpieczne niewybuchy.
2: Super FM. Wiadomości.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Więcej zabawy na świeżym powietrzu, lepsze standardy żywienia i nowe zasady pracy opiekunów. Tak mają niedługo wyglądać polskie żłobki. Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do 3 roku życia. Ma ona poprawić jakość opieki nad najmłodszymi. Jesteśmy na to gotowi, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
14: Już powoli się przygotowaliśmy do tych zmian. Opieka w zakresie aktywności na świeżym powietrzu. Te place zabaw, które wyremontowaliśmy, to właśnie temu mają służyć.
13: Opiekunowie dostaną większą ochronę prawną jako funkcjonariusze publiczni. Będą mieć też 33% zniżki w transporcie publicznym. Zabronione będzie też publikowanie w internecie wizerunków dzieci, nawet jeśli rodzice wyraziliby na to zgodę. Niektóre zmiany mają wejść w życie już 1 września. W połowie października powstanie nowa partia Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus. Zapowiedział to sam Morawiecki. Wiceszef jego stowarzyszenia Marcin Chorała zachęca kolejnych działaczy PiSu, by przyłączyli się do nowej partii.
15: Każdy jest zaproszony, nikogo nie rozliczamy, nie każemy podpisać jakiś lojalek, więc zapraszam i panią premier Beatę Szydło i wielu innych zacnych ludzi w Polsce, którym leży na sercu dobro naszego kraju.
13: W Prawie i Sprawiedliwości słychać, że odejście grupy posłów związanej z Morawieckim to formalność. Lotnisko Katowice-Pyrzowice pożegna się z limitem butelek do 100 ml. Śląski Port inwestuje w nowe skanery i zapowiada więcej zmian, bo co roku notuje nowy rekord pasażerów, mówi rzecznik prasowy portu Piotr Adamczyk.
16: Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną pierwsze bramki do automatycznej odprawy. wystawy paszportowej. Z kolei w sierpniu rusza rozbudowa terminalu C obsługującego ruch przylotowy.
13: Nowe skanery mają się pojawić najpóźniej przed przyszłorocznymi wakacjami. Owoce i warzywa mogą być jeszcze droższe. Powodem są niższe o 10% zbiory. Mniej będzie kapusty, cebuli, marchwi, pomidorów czy ogórków. Jeszcze gorzej z owocami. Tu zbiory są niższe niż przed rokiem o 1/5. Zdrożeją pewnie jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie i czereśnie. Pożary we Francji odsłoniły śmiertelnie niebezpieczne niewybuchy. To pozostałości z czasów II wojny światowej. Wyłoniły się teraz na spalonej ziemi lasów Żyrondy. Saperzy ruszyli do lasów, by oczyścić teren, mówi dowódca oddziału saperów w Bordeaux.
17: Te pociski wciąż są wypełnione materiałami wybuchowymi, więc stanowią zagrożenie. Zamierzamy je zebrać, wywieźć i zniszczyć w odpowiednim miejscu.
13: Tymczasem w departamencie Var na południu Francji strażacy nadal walczą z ogniem. W Polsce są bardzo popularne, Szwedzi apelują, by z nich rezygnować. Wszechobecne w polskich ogrodach tuje mogą być niebezpieczne podczas pożarów. Bardzo łatwo się zapalają i mogą sprawić, że ogień szybko się rozprzestrzeni. Ostrzeżenia w Szwecji pojawiły się po dużym pożarze w norweskim Drammen, gdzie spłonęło ponad 100 domów, przy których rosły tuje. Dlatego specjaliści radzą, by przy domach wybierać mniej łatwopalne gatunki.
2: Super FM. Pogoda.
0: 28 stopni w Szczecinie dzisiaj, nawet 28. Mamy już 20 na liczniku, ale nie uciekniemy od opadów deszczu. Ma przelotnie popadać około godziny 14-15. Jutro upały, 33 stopnie i już tylko słońce.
18: Lato. Dzień dobry, lato.
19: Lato.
0: Druga wskazówka, druga szansa, żeby zdobyć miesięczną wejściówkę do Baby Gym w Szczecinie dla waszego dziecka na zajęcia z gimnastykami, z profesjonalistami. No to taka miesięczna wejściówka będzie do zdobycia już za chwilę. Druga wskazówka w porannej zabawie Radia Super FM we wtorek, ale muzyka także, bo teraz piosenka, która kojarzy mi się z tatą tak naprawdę. Dlaczego? No bo co mówi tata, kiedy źle mu świecisz latarką pod maską? Daj! No i właśnie, daj, daj! I Shakira, dzień dobry.

0: sponsoruje Baby Gym. Nowa przestrzeń sportowa dla dzieci w Szczecinie. Baby Gym. Rozwój twojego dziecka zaczyna się od zabawy. www.babygym.pl.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Miesiąc zajęć w Baby Gym dla waszego dziecka pod okiem olimpijczyków, mistrzów Polski, multimedalistów gimnastyki, czyli Marta Pichan-Kulesza, Roman Kulesza czekają właśnie na was, słuchacze Radia Super FM. Wystarczy, że weźmiecie udział w porannej zabawie, poprawnie odpowiecie, no i wówczas macie szansę na to, żeby takie zaproszenie dla waszego dziecka, dla waszej pociechy wygrać. Co trzeba zrobić? Trzeba odpowiedzieć na pytanie, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi, miejsca, miejscówki. My odgadujemy w naszym mieście, a w tym miejscu, czy w okolicach tego miejsca można usłyszeć takie brzmienia. Podpowiedź będzie dźwiękowa. Dobrze, 9-1-2-4-5-5, 9-1-2-4-5-5. Myślę, że nie powinniście mieć wątpliwości. Po godzinie 7 graliśmy jeszcze krótsze fragmenty. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. Będą jeszcze podpowiedzi do godziny 9, a po 9 to już tylko rozwiązanie. O jakie miejsce może chodzić w Szczecinie? 9-1-2-4-5-5. To może powtórzę ten fragment jeszcze raz. To może jeszcze raz. No myślę, że powinniście wiedzieć. 9-1-2-4-5-5. Dzwonimy, odpowiadamy. Zaproszenia do Baby Gym czekają.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Program sponsoruje Baby Gym. Nowa przestrzeń sportowa dla dzieci w Szczecinie. Baby Gym. Rozwój twojego dziecka zaczyna się od zabawy. www.babygym.pl.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Utrudnienia na ulicach Szczecina oczywiście, utrudnienia na ulicy Gontyny czy w ciągu ulicy Matejki. To dlatego, że ulica Jana Skolna jest zamknięta w jedną stronę. Z północy do Mostu Długiego nie dojedziecie. No a za moment, w zasadzie za pół godziny, około godziny 9:00 dojdą kolejne utrudnienia, bo co do zasady ulica Jana Skolna będzie zamknięta, dlatego że kolarze w finału drugiego etapu 83. edycji Tour de Polonii wjadą trasą zamkową właśnie na ulicę Jana Skolna i u stóp wałów Chrobrego będą kończyć ten drugi etap, a więc finał w centrum Szczecina z widokiem na Odrę. To przed nami, dlatego sporo samochodów na Malczewskiego, na Gontyny, na Matejki między innymi w ścisłym centrum miasta. Tutaj ruch może być utrudniony, no a myślę, że im dalej w las, tym będzie więcej drzew.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Dua Lipa w Radiu Super FM. Piotr Jarząbek pojawi się w naszym studiu za chwilę. To oznacza, że 8:30 i będą wiadomości.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Program sponsoruje Baby Gym. Nowa przestrzeń sportowa dla dzieci w Szczecinie. Baby Gym. Rozwój Twojego dziecka zaczyna się od zabawy. www.babygym.pl.
3: Reklama. Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99, teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
7: Piotr Jarząbek, zapraszam. Cały czas przypominamy o utrudnieniach na ulicy Jana Skolna. Na razie jest zamknięta tylko w kierunku Mostu Długiego, od 9 będzie zamknięta całkowicie. Oprócz tego już teraz nie przejedziecie przez Komandorską, Admiralską i Małopolską. Uważajcie także na Dibuła i na Brzeżu Wieleckim.
1: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
7: Do Szczecina zbliża się fala upałów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje ostrzeżenia dla stolicy Pomorza Zachodniego i okolicznych powiatów. Według IMGW od dzisiaj, od godziny 12, temperatury mogą osiągnąć nawet 33 stopnie Celsjusza, a w nocy na termometrach pojawi się co najmniej 18 kresek. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to 90%. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do środy, 5 sierpnia. Do godziny 20.
1: Więcej na stronie super.fm.
7: Pierwsze ligowe zwycięstwo pod wodzą nowego trenera i pierwsze punkty w nowym sezonie. Piłkarze Pogoni Szczecin na wyjeździe pokonali 2-0 Krakowie. Bramki dla granatowo-bordowych zdobyli Leo Borges i Paul Mukairu. Jesteśmy zadowoleni, komentuje szkoleniowiec Dumy Pomorza Oskar Garcia.
8: Okay, we are very happy.
9: Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego zwycięstwa. Było zasłużone według mnie i wiedzieliśmy, jak istotne jest to zwycięstwo dla naszych kibiców, więc chcemy je im zadedykować.
7: Sportowcy dzięki zwycięstwu nad Krakowią po dwóch kolejkach zajmują 6. miejsce w piłkarskiej ekstraklasie.
3: Super FM Sport.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Obie Magdy w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Toronto French pokonała francuskę Léolie Jeanjean 7-5, 6-3, a Linette kanadyjkę Carole Jao 4-6, 6-1, 6-4. To oznacza, że mamy w drugiej rundzie tysięcznika w Kanadzie aż 4 Polki, bo dziś do rywalizacji przystąpią rozstawione Iga Świątek i Maja Chwalińska. Świątek zagra z Czeszką Sarą Bejlek, a Chwalińska z Australijką Talią Gibson. French jutro zmierzy się z Jessicą Pegulą, a Linette z Iwą Jowicz. Niestety szybko z turnieju w Montrealu odpadł Kamil Majszak. Przegrał dziś w pierwszej rundzie ze zbliżającym się do końca kariery 39-letnim Francuzem Gaëlem Monfilsem 4-6, 4-6. Rozpoczął się też turniej WTA 125 w Warszawie. Katarzyna Kawa, Martyna Kubka i Weronika Falkowska awansowały do drugiej rundy. Odpadły Urszula Radwańska i Amelia Paszun. Kawa wygrała z Czeszką Lindą Fruchwirtową, Kubka pokonała Serbkę Teodorę Kostowicz, a Falkowska okazała się lepsza od Paszun. Dziś kibice będą mogli zobaczyć na korcie m.in. Lindę Klimowiczową, a w deblu parę Kubka-Alicja Rosolska. Ta ostatnia ostatnia w Warszawie kończy swoją karierę, podczas której m.in. dotarła do półfinału debla na Wimbledonie.
8: Wiesz, na początku właśnie się zastanawiałam, czy po Wimbledonie nie zakończyć, ale tam bym właśnie nie miała tej okazji pożegnać się z polskimi kibicami, więc stwierdziłam, że nie będzie lepszego zakończenia kariery niż tutaj w Warszawie. Chcę dobrze zagrać w tym turnieju, mam nadzieję, że to nie będzie tylko jeden mecz. Gram razem właśnie z Martyną Kubką, więc mam nadzieję, że dobrze pogramy i że będę mogła jeszcze raz zagrać tutaj w Warszawie ten finał.
10: Mecze na kortach Legii zaczynają się o 11. Robert Lewandowski, który w sobotę zdobył 2 gole dla Chicago Fire, w wygranym 2-1 meczu z Charlotte FC został wybrany piłkarzem tygodnia Major League Soccer. Były to jego pierwsze trafienia w nowym klubie. W trzecim meczu, ale pierwszym przed własną publicznością. Zespół Chicago Fire po 9 zwycięstwie w sezonie stanął na 4. miejscu w tabeli konferencji wschodniej. Słoweńska supergwiazda kolarstwa Tadej Pogacar stanie na starcie rozpoczynającego się 22 sierpnia w Monako wyścigu Vuelta Espania. Vuelta jest ostatnią z wielkich wieloetapówek, której brakuje w bogatej kolekcji triumfów 27-letniego Słoweńca. A tymczasem ruszył Tour de Polonii. Pierwszy etap z Gdyni do Koszalina wygrał włoski sprinter Jonathan Mila.
3: Super FM. Pogoda.
0: Może przelotnie popadać dzisiaj, koło godziny 14-15, tak donosi IMGW, maksymalnie 28-29 stopni dzisiaj w Szczecinie, teraz 21, czyli będzie ciepło. Jutro jeszcze cieplej, 33, jutro już bez opadów, bardzo dużo słońca, w czwartek 29-30, myślę, że w tych okolicach 30 będziemy się utrzymywać w tym tygodniu.
2: Lato. Dzień dobry, lato.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
2: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
3: Oczywiście pojawiają się utrudnienia. Stoi ulica Matejki, także Malczewskiego. Wszystko przez to, że Jana Skolna z północy w kierunku Mostu Długiego jest nieprzejezdna. To pierwszy etap utrudnień związanych z organizacją finału drugiego etapu 83. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. No i tak właśnie na Firlika czy na Dubois Parkowej, Malczewskiego, Matejki sporo będzie samochodów o tej porze. Teraz na Prawobrzeżu czy w drodze z Prawobrzeża do centrum utrudnień nie ma, ale przed nami zmiany w organizacji ruchu, bo około godziny 9 zamknięte zostaną ulice Łady, Jana Skolna, Nabrzeże Wieleckie od Mostu Długiego w stronę ulicy była całkowicie. A od godziny 14 zamknięty zostanie wjazd na trasę zamkową przy ulicy Gdańskiej. No i służby wytyczą objazd gdańską energetyków Mostem Długim, Bramą Portową Niepodległości do centrum Szczecina.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

Kolarska gorączka nie tylko w Szczecinie, ale także w naszym regionie. Przecież dzisiaj gościmy 83. finał Tour de Pologne. Wyścig trwa. Rzecz jasna, dzisiaj peleton skieruje się wprost do naszego miasta, do centrum Szczecina, ale będzie też w miastach naszego regionu. Bo warto przypomnieć, jeżeli chodzi o to, kiedy kolarze będą i gdzie, no to po godzinie 16 będą u stóp wałów Chrobrego. To myślę ważna informacja. Poza tym wcześniej między innymi około godziny 14 będą w Goleniowie, będą także w Nowogardzie, tam też warto ich wypatrywać dzisiaj po południu. No a następnie między godziną 16:15-20, 16:45, myślę tak precyzyjnie, ten finał sprintu właśnie na ulicy Jana Skolna.

0: wygra miesięczne zajęcia dla swojego dziecka w Baby Gym. U gimnastyków, u olimpijczyków, u fachowców, pod okiem fachowców mogą ćwiczyć, trenować wasze dzieci, bawić się w zasadzie, bo to chodzi o zabawę, rozwój fizyczny przez zabawę. No to kto zdobędzie, który rodzic, czy który członek rodziny zdobędzie takie zaproszenie, to dowiemy się już po godzinie 9. Najpierw będzie serwis informacyjny.
1: Wakacje w mieście?
2: Tylko z radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
4: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości.
7: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
8: Reklama. I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Radio Super FM. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
9: I po reklamie.
10: Jest 9. Wiadomości Super FM.
11: Szpital wstrzymał przyjęcia, bo lekarze nie przedłużyli umów. Tragedia pod Łowiczem. 11-latek miał wypadek na elektrycznej hulajnodze. Wróciły upały. Wiemy, do kiedy zostaną, co najmniej do piątku.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Lekarze nie przedłużyli umów, oddział wewnętrzny wstrzymuje przyjęcia. Zawieszono działanie interny w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej. Personel nie zgodził się na umowy zaproponowane przez dyrekcję placówki. Obecni pacjenci będą mieli opiekę, zapewnia rzecznik szpitala Marcin Janczylik.
12: Przyjęcia w związku z zawieszeniem zostały wstrzymane, natomiast 10 osób, które wymagały dalszej hospitalizacji i opieki, tą opiekę otrzymają u nas na oddziale klinicznym kardiologii i chorób wewnętrznych.
11: Na razie nie wiadomo, na jak długo oddział wewnętrzny będzie w bydgoskim szpitalu zawieszony. Tragedia pod Łowiczem. Nie żyje 11-latek, który na elektrycznej hulajnodze zderzył się z kombajnem. Do wypadku doszło wczoraj we wsi Sypień, mówi nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
13: Jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustronnych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. Życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
11: Sprawę bada prokurator. Elektryczne hulajnogi są dozwolone dzieciom od 13 lat. 11-latek w ogóle nie powinien jej prowadzić. Upały zostaną z nami co najmniej do piątku. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia obowiązują na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju. W najbliższych dniach znowu zbliżymy się do rekordu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
14: Lokalnie nawet 37-38 stopni. Temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Tutaj fala upałów utrzyma się do końca tygodnia. W weekend spodziewamy się wyraźnego ochłodzenia, gdzie temperatura obniży się do około 25-27 stopni.
11: Dziś będzie burzowo na zachodzie kraju. W kolejnych dniach burze będą przemieszczać się także na wschód. Polscy strażacy walczą już z pożarami w Hiszpanii. W regionie Kastylia-La Mancha od weekendu wspierają tamtejsze służby w walce z żywiołem. Działają w trudno dostępnych terenach, w temperaturach przekraczających 40 stopni. W całym sierpniu przez misję przewinie się 105 polskich strażaków. Z jednym z nich, który zaangażował się w akcję na miejscu, rozmawiała Katarzyna Młynarczyk.
15: Jak powiedział mi brygadier Paweł Dąbrowa, to służba w pełnej gotowości. Strażacy docierać muszą tam, gdzie ciężki sprzęt nie ma szans dojechać, a na wezwanie gotowi muszą być przez całą dobę.
16: Są to miejsca, gdzie w ogóle nie ma dojazdu. Bardzo często musimy znaleźć jakieś miejsce, żeby zaparkować, a następnie przetransportować ciężkie narzędzia ręczne, pompy, piły. I musimy często z nimi przejść kilka kilometrów po to, żeby dostać się do tego obszaru, gdzie będą prowadzone czynności.
15: Jest to praca w upale i bardzo trudnych warunkach.
16: Temperatura jest bardzo wysoka, jest bardzo sucho. Musimy zwrócić uwagę też tutaj na wiatr, który powoduje, że ta sytuacja może bardzo szybko szybko z opanowanej rozwinąć się do pożaru.
15: Pierwsza zmiana pozostanie w Hiszpanii do 11 sierpnia, później zastąpią ją kolejne dwie.
11: Polska młodzież garnie się do lotnictwa wojskowego. Zapisy do szkoły Orląt w Dęblinie biją rekordy. Do tegorocznej rekrutacji zgłosiło się 1400 chętnych, 3 razy więcej niż 10 lat temu. Nie wszyscy się dostaną, jest 7 osób na jedno miejsce.
9: Super FM. Pogoda.
0: W prognozach od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej około godziny 14 przelotne opady deszczu, ale będzie też dzisiaj ciepło, nawet 29 stopni. Teraz termometry pokazują 22, jutro 33. Jutro będzie upalnie, jak będzie w czwartek 29, 30 i dużo słońca. Mamy lato.
7: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
0: Emocje sięgają zenitu, dlatego że rozwiązanie porannej zabawy w Super FM we wtorek, 4 sierpnia, już za chwilę. To jest ten mój ulubiony moment podczas naszych wakacyjnych spotkań, muszę przyznać. Czyli ten moment, kiedy ktoś dowie się, że wygrał atrakcyjną nagrodę.
7: Lato. Dzień dobry, lato.

0: sponsoruje Baby Gym. Nowa przestrzeń sportowa dla dzieci w Szczecinie. Baby Gym. Rozwój twojego dziecka zaczyna się od zabawy. www.babygym.pl.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Miła to będzie chwila, miły to będzie moment, kiedy dowiemy się, kto we wtorek zdobędzie na miesiąc zaproszenie na zajęcia w Baby Gym. Tam Marta Pichan-Kulesza, Roman Kulesza, olimpijczycy, gimnastycy, multimedaliści Mistrzostw Polski i nie tylko będą ćwiczyć, trenować razem z waszymi dziećmi. Co trzeba było zrobić? Trzeba było odgadnąć na podstawie dźwięków, o jakie miejsce chodzi, no i oczywiście są poprawne odpowiedzi. 9, 1, 2, 4, 5, 5. Dzień dobry.
3: Dzwonię w sprawie konkursu Jakie to miejsce w Szczecinie. I po tych dwóch dźwiękach rozpoznałam, że chodzi o Jasny Błonia i o trębacza, który z Urzędu Miejskiego zawsze trąbi. Chyba o 12 bodajże w południe. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Tak, to były fragmenty Hey Now Szczecina, Hey Now naszego miasta, który, o ile dobrze kojarzę, chyba że w ostatnim czasie coś się zmieniło, ale przez trębacza już nie jest wykonywany, to znaczy ten Hey Now leci z taśmy, mówiąc kolokwialnie, z nagrania. Natomiast rzeczywiście o godzinie 12 Hey Now, Jasne Błonia, Urząd Miasta, Joanna ma rację i Joanna zdobywa zaproszenie do Baby Gym. Gratuluję!
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Program sponsoruje Baby Gym. Nowa przestrzeń sportowa dla dzieci w Szczecinie. Baby Gym. Rozwój twojego dziecka zaczyna się od zabawy. www.babygym.pl.
2: To nie jedyne odpowiedzi, jakie padały pod 9, 1, 2, 4, 5, 5. Dzwonili też panowie.
4: Roma ze Szczecina, chodzi o Hey Now.
2: Tak jest, Romeczku. Masz rację, chodzi o Hey Now, czyli o Smash Mouth i All Star. Hey Now, you're an All Star w Radiu Super FM.
4: Chodzi o Hey Now.

0: Słońce świeci, jest ciepło, mamy środek lata, no i przyjdzie taki Piotrek Jarząbek za chwilę powiedzieć o wiadomościach i nam pewnie zepsuje humory. Piotr, dzień dobry.
1: No niestety, dzień dobry, ale muszę humory trochę popsuć, no bo zamknięta jest już ulica Jana Skolna, także całkowicie tamtędy nie możemy przejechać. Zresztą o pozostałych zmianach, no to w serwisie informacyjnym powiem, no dużo się dzieje na ulicach naszego miasta.
0: Ach, no musi przyjść, musi powiedzieć, będą wiadomości w Super FM, ale oczywiście dużo też dobrych informacji, dobra muzyka, to już po godzinie 9:30.
2: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
4: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
5: Reklama.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Szeroki wybór, pełny smak?
9: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
1: Przy mikrofonie Piotr Jarząbek. Już dawno minęła godzina 9, więc przypominamy, nie przejedziecie już w żadną stronę przez ulicę Jana Skolna, w związku z tym korkuje się w centrum, m.in. na Matejki. Przejazd nie jest też możliwy przez ulicę Łady i Nabrzeże Wieleckie. Po godzinie 14 też warto na bieżąco śledzić komunikaty miasta. Na trasie przejazdu peletonu będzie, tu cytat z komunikatu, dynamiczne zamykanie ulic, m.in. Gdańskiej. Ruch do normy ma wrócić około 20.
2: To są wiadomości w radiu Super FM.
1: Niemal 1300 podpisów wspólnie zebrały Stowarzyszenie Wspólnie dla Szczecina i inicjatywa Uratujmy Alt Buchholz pod petycją przeciw sprzedaży Starego Bukowa. Pismo trafiło do Urzędu Miasta i Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego. Przypomnijmy, chodzi o zielone tereny pod zarządem szczecińskiej uczelni, które instytucja chciała sprzedać. Jak mówił Artur Krużyński, pomysłodawca inicjatywy Uratujmy Alt Buchholz, celem petycji jest organizacja spotkania wszystkich zainteresowanych.
13: Chcielibyśmy, jak w normalnym świecie, usiąść do jednego stołu i się wspólnie zastanowić, co można zrobić, biorąc pod uwagę punkt wyjściowy, to znaczy naszą propozycję utworzenia tam zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.
1: Pod petycją podpisało się dokładnie 1267 osób.
2: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
1: Jeszcze w nie do końca pełnym składzie, ale do treningów wróciły siatkarki Lotto Chemika Police. Podopieczne Przemysłowa Kawki przygotowują się do nowego sezonu Tauron Ligi Kobiet. Na pierwszym treningu nie pojawiła się chociażby środkowa Maja Koput czy przyjmująca Julia Orzoł, które w zeszłym sezonie stanowiły o sile polickiej drużyny. Te dwie zawodniczki odpoczywają jeszcze po sezonie reprezentacyjnym. Z tego samego powodu udziału w zajęciach nie wzięła 16-letnia libero Julia Bogucka. Lotto Chemik Police zmagania w nowym sezonie rozpocznie 3 października od wyjazdowego starcia z Unii Opole.
5: Super FM. Sport.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Na zakończenie drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia przegrała z Pogonią Szczecin 0-2. Szkoda, bo nie graliśmy źle, mówi trener Pasów Bartosz Grzelak.
15: Można przegrać mecz w różne sposoby. Czasami się przegrywa mecze i nic nie wychodzi, ale uważam, że dzisiaj wiele rzeczy robiliśmy dobrze, wystarczająco dobrze, żeby nie przegrać ten mecz. Nie mam żadnych pretensji do zawodników, jeżeli chodzi o ambicje, walkę, ale niestety mecz przegrany.
14: Krakowia po dwóch kolejkach ma tylko punkt. Pogoń wygrała pierwszy mecz w sezonie. Pięć naszych zespołów szykuje się już do trzeciej rundy eliminacji europejskich pucharów. Jutro w Lidze Europy Górnik Zabrze zagra w Budapeszcie z Ferencvarosem. Jeśli przejdzie węgierską ekipę, czeka go starcie z Trabzonsporem. W czwartek w Lidze Europy Lech Poznań zagra u siebie z Klaksvik, a Jagiellonia Białystok podejmie Rangers FC. W Lidze Konferencji Raków Częstochowa podejmie Hammarby, a GKS Katowice w Miszkolcu zmierzy się z Hapoelem Tel Awiw. Iga Świątek i Maja Chwalińska wracają do gry po miesięcznej przerwie. W drugiej rundzie tysięcznika w Toronto Świątek zagra dziś z Czeszką Sarą Bejlek, a Chwalińska z Australijką Talią Gibson. Do drugiej rundy awansowały także Magdalena Frenk po wygranej w dwóch setach z francuską Leolion Jean-Jean oraz Magda Linet po trzyzetowym meczu z Kanadyjką Karol Żao. Świątek wyjdzie dziś na centralny kort jako pierwsza, czyli jej mecz zacznie się o 18.30. Norweszka Sigrid Haugset po samotnej ucieczce wygrała trzeci etap Tour de France i została liderką piątej edycji tego największego wyścigu kolarskiego kobiet. Akcja była efektowna, bo Haugset zaatakowała 80 km przed metą. Drugi dzień z rzędu wysokie dziewiąte miejsce zajęła Malwina Mull. Katarzyna Niewiadoma dojechała do mety razem z pozostałymi faworytkami do końcowego zwycięstwa. A w naszym narodowym wyścigu w żółtej koszulce lidera pojedzie dziś Jonathan Milan. Włoch wygrał pierwszy etap Tour de Pologne z Gdyni do Koszalina. Był najszybszy w pojedynku sprinterów. Drugie miejsce zajął Francuz Paul Manie, a trzecie Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy z Polaków Marceli Bogusławski minął linię mety na 12. pozycji. Dziś drugi etap z Międzyzdrojów do Szczecin.
3: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości.
2: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
5: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
16: Szukacie pomysłu na kreatywne spędzenie wtorku z dzieciakami? Dziś w Szczecinie czekają na najmłodszych dwa świetne warsztaty pełne wyobraźni i twórczej zabawy. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Już o 11:00 Zamek Książąt Pomorskich zaprasza dzieci w wieku od 6 do 8 lat na warsztaty z cyklu Strażnicy Legend Kosmografia. Pod opieką edukatorki najmłodsi przeniosą się do świata dawnych odkrywców i XVI-wiecznych atlasów, by poznać fantastyczne stwory i legendy. W części warsztatowej uczestnicy stworzą własną księgę świata, w której zaprojektują mapy nieodkrytych lądów i opiszą niezwykłe krainy. Zajęcia trwają 2 godziny, a ostatnie bilety na to wydarzenie są do kupienia na stronie internetowej zamku. Z kolei o 13:00 warto zajrzeć do Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 12 w Szczecinie. To właśnie tam odbędą się bezpłatne warsztaty kreatywne pod hasłem Pudełka Pudełeczka dla dzieci od 7 do 11 roku życia. Uczestnicy wykonają własne, ozdobne pudełka do przechowywania wakacyjnych skarbów i drobiazgów. Obowiązują zapisy, których możecie dokonać kontaktując się z biblioteką telefonicznie, mailowo lub osobiście. Zadbajcie o twórczy czas dla swoich pociech, a na kolejne wakacyjne informacje zapraszam już o 12:30.
5: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
3: Na program Wakacji w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości.
2: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor. Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
4: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
2: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
0: To będzie gorący wtorek w Szczecinie i regionie. Aktualnie 24, maksymalnie dzisiaj do 30, a po południu możliwe przelotne opady deszczu. Może pojawią się także jakieś burze, no miejmy się na baczności. No, ale nim burza, nim opady, to warto wybrać się na szczecińskie kąpieliska. Te zapraszają z białą flagą, a te spotkacie na wszystkich kąpieliskach poza Stepnicą, bo tam ze względu na zakwit się nic powiewa czerwona flaga. Woda z różnych kąpielisk, ja mam takie wrażenie, że się ze sobą komunikuje, bo taka sama temperatura wody, czyli 21 stopni, czeka Was w Dąbiu i Dziewokliczu, 22
17: w Zieleniewie nad Miedwiem i Głębokim, a 23 kreski temperatury wody w Steklnie i na kąpielisku Szczucze w Golczewie. Najchłodniej 21 w Lubczynie, nad morzem pochmurnie, maksymalnie do 25, a po 12 zacznie padać.
2: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
4: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
2: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Miły to będzie tydzień. Nawet zamknięcia ulic, nawet ograniczenia w organizacji ruchu nie popsują humoru kibicom piłkarskim w Szczecinie, bo Pogoń wygrała i to jeszcze wygrała z Krakowią i to jeszcze w Krakowie przy Kałuży i to 2-0. I o tym będziemy mówić Piotr Jarząbek razem ze mną. Piotr, no ważne zwycięstwo, bo Portowcy po tym meczu z Legią potrzebowali jakichś pozytywów, a tych pozytywów kilka jest z tego meczu.
1: Tak, to prawda. No, zwycięstwo z Krakowią zawsze cieszy przede wszystkim kibiców, no bo wiadomo, że no nie pałamy do siebie sympatią z kibicami Krakowi, to wszyscy wiedzą. To prawda, trochę pozytywów w tym meczu z Krakowią było, ale też warto powiedzieć, że między tym meczem z Legią a z Krakowią mieliśmy najdłuższą możliwą przerwę, jaka może być taka między kolejkami, no bo 10 dni aż, od piątku do przyszłego poniedziałku tak naprawdę. No i z tego czasu po prostu najwidoczniej skorzystał.

0: nie? Czy myślisz, że to jest produkt gotowy na tytuły, tylko potrzeba czasu?
1: Absolutnie nie, to nie jest projekt gotowy i tutaj myślę, że niewiele osób powiedziałoby, że to jest drużyna, która jest gotowa walczyć gdzieś tam o, może nawet nie, że samo mistrzostwo, ale o medale. Myślę, że też może jeszcze nam trochę zabraknąć. Na razie trzeba po prostu dać czas Oscarowi Garcia, niech on zobaczy, z kim mu się współpracuje dobrze, kto rozumie jego filozofię futbolu, a kto po prostu nie, z kim trzeba będzie się pożegnać ewentualnie w zimowym okienku transferowym i wtedy ewentualnie, jak już Oscar Garcia będzie miał pełną kontrolę nad oknem transferowym, to wtedy może będziemy myśleć o czymś wyżej.
0: Trzymamy kciuki za portowców.

0: To był program Dzień Dobry Lato w Super FM. Dzień Dobry Lato we wtorek, 4 dzień sierpnia, drugi miesiąc wakacji. Ale spokojnie, do 1 września to jeszcze ho-ho, jeszcze 3 tygodnie ponad. Bartek Czotowicz, słyszymy się jutro także od 6 do 10. Także będą nagrody do zdobycia, także będą gry i zabawy towarzyskie. I dużo więcej muzyki. Pa, pa.
1: Reklama. I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Radio Super FM. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
4: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
5: Co siódma restauracja na bakier z higieną sanepid zrobił kontrolę. Zamiast diagnozy, tłumaczenia, lekarze skarżą się na nieufność pacjentów. Powiemy też o tym, że nikt nie chce budować nowego daru młodzieży.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Co siódma restauracja kontrolowana przez sanepid ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny. Inspektorzy ostrzegają, że takie zaniedbania mogą prowadzić do zatruć pokarmowych, a nawet do groźnych chorób, na przykład żółtaczki. Mówi zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska.
6: Nieprawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
5: Teraz klienci mogą sami wskazywać miejsca budzące ich wątpliwości. Od lipca zgłoszenia do sanepidu można wysyłać przez aplikację mObywatel. Lekarze skarżą się na nagonkę związaną z zarobkami niektórych medyków. Zamiast rozmawiać z pacjentami o ich zdrowiu, muszą ich zapewniać, że są uczciwi i fachowi, mówi wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr Lidia Stopyra.
7: Ja bym marzyła o tym, żeby większość mojej pracy to było konsylium nad pacjentem, pochylenie się nad pacjentem, mniej tłumaczenia się i udowadniania rzeczy oczywistych.
5: Wątpliwości pacjentów pojawiły się po skandalach, jakie wyszły na jaw w ostatnim czasie. Związane były one m.in. z wyłudzaniem publicznych pieniędzy. Lekarze podkreślają, że w terapii potrzebne jest zaufanie. Kilka miesięcy może potrwać wyjaśnianie okoliczności wypadku na autostradzie w pobliżu Brna w Czechach, w którym zginęły 3 osoby z Polski. Tak twierdzi czeska policja. Do tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę. Najpierw auto uderzyło w dzika, zatrzymało się na drodze, zatrzymał się też inny samochód i wtedy wpadło na nich trzecie auto. Policja wyjaśnia m.in. to, czy samochody, które się zatrzymały, były dobrze oświetlone. Ani jedna oferta nie wpłynęła do przetargu na budowę następcy żaglowca Dar Młodzieży. Uniwersytet Morski w Gdyni próbuje wyjaśnić, jak to możliwe. Przeprowadził konsultacje z przedstawicielami branży stoczniowej. Stoczniowcy zarekomendowali wydłużenie terminu składania ofert i realizacji projektu. Uczelnia ogłosi nowy przetarg, ale na pewno będzie opóźnienie. Obecnie Dar Młodzieży płynie w rejsie ze Stanów Zjednoczonych. Brał udział w uroczystościach 250. rocznicy niepodległości USA. Już za kilka dni na niebie rozegra się wyjątkowy spektakl. 12 sierpnia księżyc zasłoni prawie całe słońce. W Polsce zaćmienie będzie częściowe. Jak je zobaczyć, podpowiada fizyk dr Paweł Janowski.
8: To będzie działo się niestety, ale praktycznie nad horyzontem. To będzie ostatnia godzina przed zachodem słońca. No to musimy znaleźć miejsce, w którym będziemy widzieli zachodni horyzont. Rozległe przestrzenie albo bardzo wysoko.
5: Najlepsze widoki czekają mieszkańców Hiszpanii i Islandii, gdzie będzie można zobaczyć zaćmienie całkowite. Ale uwaga, wpatrywanie się w słońce gołym okiem może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku. Na zakończenie drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia przegrała z Pogonią Szczecin 0-2. Szkoda, bo wcale nie graliśmy źle, mówi trener Pasów Bartosz Grzelak.
9: Wiele rzeczy robiliśmy dobrze, wystarczająco dobrze, żeby nie przegrać ten mecz. Nie mam żadnych pretensji do zawodników, jeżeli chodzi o ambicje, walkę, ale niestety mecz przegrany.
5: Po dwóch kolejkach Krakowia ma tylko jeden punkt, jest 15. Pogoń wyżej, na 5. miejscu w tabeli. Tydzień temu była porażka, teraz zwycięstwo.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Cytując klasyka, nadszedł dzień dzisiejszy. Tu i teraz w Radiu Super FM zapowiadamy drugi etap 83. edycji kolarskiego Tour de Pologne, który dziś swoją metę będzie miał w Szczecinie. Kolarze około godziny 13 wyruszą z Alei Gwiazd w Międzyzdrojach, takim honorowym startem przejadą przez miasto i na wyjeździe po 4 kilometrach rozpocznie się rywalizacja. Zawodnicy do przejechania będą mieli aż 150 kilometrów, po drodze odwiedzą Kamień Pomorski, Nowogard czy Goleniów. W tych miejscach będą premie dla najaktywniejszych zawodników. Wczoraj Tour de Pologne przejechało z Gdyni do Koszalina, emocji nie brakowało. Szybko utworzyła się 6-osobowa ucieczka, w niej było dwóch Polaków, Kamil Małecki i Radosław Frontczak, którzy mieli około minuty przewagi nad peletonem. W samej końcówce dystans zniknął i finalnie to zawodnicy jadący przez cały wyścig w grupie finiszowali jako pierwsi. Etap wygrał Jonathan Milan, Włoch jeżdżący dla niemieckiej drużyny Lidl Trek. On odcinek z Międzyzdrojów do Szczecina przejedzie w żółtej koszulce lidera. Wcześniej wspomniałem o Kamilu Małeckim, on z kolei w niebieskim plastronie, bo prowadzi w klasyfikacji najaktywniejszego zawodnika. Białą koszulkę lidera klasyfikacji punktowej założy Francuz Paul Magnier. Najlepszym góralem jest za to na razie Belg Dries De Bont. W Szczecinie peleton ma się pojawić po godzinie 16, sam finisz na ulicy Jana Skolna około 16.30. Pamiętajcie, że przez nią już teraz nie przejedziecie i musicie kierować się przez centrum, a na Matejki o poranku ruch był całkiem spory, więc polecam szukać objazdów. Na koniec jeszcze dodam, patronem medialnym drugiego etapu Tour de Pologne jest Radio Super FM. Polecam śledzić nasze social media i uważnie słuchać 97.5, bo o wyścigu najlepszych kolarzy na świecie w Szczecinie będziemy jeszcze nie jeden raz mówić.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
0: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
7: Szczecin w sierpniu żyje kulturą. Spektakle, koncerty, plenerowe wydarzenia i propozycje dla miłośników aktywnego wypoczynku sprawiają, że niemal każdego dnia można znaleźć coś nowego. Barbara Gądek. O najbliższych wydarzeniach opowiem w naszym serwisie. Miłośników filmowych emocji czekają zarówno plenerowe seanse na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, jak i jubileuszowa edycja Ińskiego Lata Filmowego. W ramach Zamkowych Nocy Filmowych o 21.30 można zobaczyć nagrodzone 8 Oscarami arcydzieło Milosa Formana Amadeusz. To opowieść o rywalizacji dwóch wybitnych kompozytorów, Wolfganga Amadeusza Mozarta i Antonio Salieriego, uznawana za jeden z najważniejszych filmów biograficznych w historii kina. Z kolei od piątku w filmowym centrum Pomorza Zachodniego stanie się Ińsko. Rozpocznie się tam 53. Ińskie Lato Filmowe, jeden z najstarszych festiwali filmowych w Polsce. W programie znalazło się prawie 70 filmów, od najnowszego kina polskiego przez konkurs młodych twórców wokół Bałtyku, po przegląd kina irańskiego i pokazy przedpremierowe. Teatr Letni w Szczecinie w piątek zaprasza na dwa koncerty z myślą o fanach współczesnej muzyki. O 17:00 na scenie pojawi się dynamiczny spektakl inspirowany fenomenem koreańskiego popu. Spodziewajcie się efektownych choreografii, potężnych wokali i największych hitów. Wieczorem scenę amfiteatru przejmie Skolim, czyli Konrad Skolimowski, jeden z najpopularniejszych wykonawców muzyki tanecznej w Polsce, nazywany królem Latino. Jego koncerty od lat przyciągają tłumy, a przeboje takie jak Wyglądasz Idealnie czy najnowsze single regularnie zdobywają miliony wyświetleń w internecie. Piątkowy wieczór w Teatrze Letnim zapowiada się więc wyjątkowo tanecznie i energetycznie. Przed nami jeszcze wiele letnich wydarzeń, dlatego warto śledzić repertuary i zapowiedzi. Na kolejne spotkania z kulturą zapraszamy już w następnym serwisie Super FM.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: wiedzę chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: Radio Super FM jest na terenie ośrodka wypoczynkowego Krokus w Ińsku. Zaraz wybiorę sobie miejsce noclegu. Przede mną drewniane domki położone na wzgórzu. Obok mnie pan Arkadiusz, właściciel ośrodka. Oprowadzi nas pan?
2: Bardzo chętnie, tylko trochę was zmęczę, ponieważ ukształtowanie naszego ośrodka jest takie, że jest to teren górzysty, gdzie niestety, ale nikt nie jest w stanie dojechać samochodem pod sam domek i to chyba jest dobre, niech troszeczkę gimnastyki będzie dla każdego turysty. Ja zawsze mówię, że tak ciężko się idzie z bagażami pod górkę do domków, ale łatwo się z górki schodzi. Mamy posadowione 3 rodzaje domków, generalnie to są domki, wszystkie domki są drewniane, mamy domki typ krokus, jak sama nazwa ośrodka, ich mamy najwięcej, mamy domki parterowe, tak zwane B1, taka techniczna nazwa i mamy duże brdy. Jest to wszystko posadowione na górkach kamiennych między bukami i dębami.
1: Jaki układ pomieszczeń?
2: Czujemy się jak w góralskim szałasie. Wszystko pachnie drewnem. No i myślę, że czystą pościelą, która jest w każdym domku. Mamy na dole łazienkę z kabiną natryskową, z umywalką, jest salonik z aneksem kuchennym, na górze na poddaszu są bardzo wygodne takie posłania dla dzieciaków. W domkach parterowych mamy salon, sypialnię, kuchnię i łazienkę. Wszystkie kuchnie i wszystkie aneksy kuchenne w domkach są w pełni wyposażone w lodówki, w kuchenki gazowe dwupalnikowe, pełne wyposażenie to, co jest potrzebne do kuchni, czyli w talerze, garnki, sztućce, szkło i nawet to mało szkło.
1: Ale już chyba możemy sobie w kuchni kawę zrobić, prawda?
2: Oczywiście, że tak. To już wszystko non-stop przygotowane.
1: To idziemy na kawę, a ja ją sobie wypiję na tarasie przy

0: Wakacje w mieście
1: tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
7: Reklama. I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Radio Super FM. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
12: Statystyka mówi, polskie drogi bezpieczniejsze niż rok temu. Za to niebezpiecznie na komendzie nietrzeźwy policjant uszkodził radiowóz. Kibice czekali na lotnisku, a polscy siatkarze wcale do nich nie przylecieli. Powiemy, co się stało.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trochę optymizmu na początek. W pierwszych 6 miesiącach tego roku policja odnotowała rekordowo niską liczbę wypadków, informuje dziennik Gazeta Prawna. Zginęło mniej osób i spadła liczba rannych. Gazeta wskazuje, że może to być skutek zaostrzania przepisów, ale też większej liczby kontroli drogowych. Tymczasem nietrzeźwy policjant z Chełma rozbił radiowóz. Uderzył nim w budynek komendy. Badanie wykazało u niego 0,6 promila alkoholu. Funkcjonariusz usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. W konsekwencji oprócz prawa jazdy straci też pracę w policji. Jeszcze słowo o wyczynach drogowych, ale teraz 16-latka. Policjanci z Zielonej Góry zatrzymali chłopaka, który jeździł motocyklem na jednym kole i driftował, czyli jeździł z poślizgiem po ulicach miasta. Nastolatek nagrywał swoje popisy i publikował filmy w internecie. Okazało się, że nie miał prawa jazdy. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Co zrobić z napływem migrantów do hiszpańskiej Ceuty? Nad tym debatują dziś unijni ministrowie spraw wewnętrznych. W ostatnim tygodniu kilkadziesiąt tysięcy osób wtargnęło na teren Hiszpanii z Maroka. Sprawę przybliży Tomasz Orchowski.
13: Szefowa Komisji Europejskiej pochwaliła Hiszpanię za szybką reakcję na kryzys w Ceucie. Ursula von der Leyen zastrzegła jednak, że trzeba robić więcej, by wzmocnić unijne granice. Ale Hiszpanie są rozczarowani brakiem wsparcia innych państw. 22 kraje Unii skrytykowały politykę migracyjną Madrytu, która, jak twierdzą krytycy, przyczyniła się do ostatniego kryzysu. Rząd Pedro Sancheza wprowadził amnestię dla osób, które nielegalnie przybyły do kraju, a tamtejszy Sąd Najwyższy orzekł, że migranci dostający się do Ceuty z morza nie mogą być od razu odsyłani do Maroka. Analitycy zwracają jednak uwagę, że do kryzysu prawdopodobnie przyczyniły się marokańskie władze, mszczące się na Madrycie za zbliżenie Hiszpanii z wrogiem Rabatu, Algierią.
12: Miało być huczne powitanie, a kibice na lotnisku obeszli się smakiem. Polscy siatkarze po zwycięstwie w finałowym turnieju Ligi Narodów utknęli w Chinach. Michał Waszkiewicz.
14: Kibice, którzy nastawili budziki na wczesny ranek, nie sprawdzili informacji i pojechali na lotnisko Chopina powitać Polaków, musieli być srogo rozczarowani. Bo samolot z Pekinu, owszem, wylądował, ale bez naszych siatkarzy. Ci zostali w Chinach. Chyba sami to wykrakali, wyruszając z Ningbo w szampańskim nastroju. No to do Warszawy nie dolecieli. Samolot z Ningbo miał 4-godzinne opóźnienie i nasz zespół utknął w Pekinie. Część siatkarzy łączonymi lotami dotrze do Warszawy dziś w różnych godzinach. Największa grupa wyląduje na Okęciu dopiero jutro rano, przez co będzie miała mniej czasu na naładowanie baterii przed rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu zgrupowaniem, na którym kadra będzie się szykować do Mistrzostw Europy.
12: Tysiące pielgrzymów zmierzają na Jasną Górę. W sierpniu do Częstochowy ma ich dotrzeć aż 80 tysięcy. Na trasach pojawią się nie tylko piesi pielgrzymi, ale też grupy rowerowe i rolkowe. Do sanktuarium zmierzają łącznie 193 zorganizowane grupy z całej Polski.

0: linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama. Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
0: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
6: Dzisiaj w Szczecinie ciepło, aktualnie 26, maksymalnie do 29, jutro 33, ale mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura wody od 20 w Lubczynie do 22 na Głębokim, 21 Dąbie i Dziewoklicz. Nad Bałtykiem w Międzyzdrojach do 24, ale możliwe przelotne opady deszczu po południu. No a woda nad Bałtykiem ciepła do 20 stopni i białe flagi.
0: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.

0: sensacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Laura przeszła przez hol, minęła jednego z funkcjonariuszy i wbiegła po schodkach do restauracji. Od razu go zauważyła. Siedział odwrócony plecami do wejścia. Koszula w kolorze khaki, bojówki i ruda grzywa. Nie zmienił stylu, pomyślała. Obok niego siedziała drobna dziewczyna, wygolona niemal na łyso. Chabanowa opalenizna, kolczyk w nosie, czarna szminka, bluzka na ramionczkach tego samego koloru i nieodzowny lizak w ustach. Do tego dżinsy, a na nich spódnica. No i różowe martensy. Jedynie oczy się zmieniły. Nie było w nich już tej nieokrzesanej ciekawości świata, otwartości i radości z życia. Policjantka podeszła bliżej. Siedzący przy stoliku mundurowy wstał. To jest komisarz Laura Grot. Dokończył Nikita, unosząc się. Kiwnął głową i wykonał gest, jakby chciał się przywitać, ale ostatecznie cofnął dłoń. Zauważyła, że twarz rozpromieniła mu się na jej widok. Cześć, Niki. Zwróciła się do niego jak przed laty. Cześć, Czarna, odpowiedział. Widzę, że się znacie. Policjant był trochę zmieszany. Protokół z przesłuchania świadków podrzucę pani komisarz rano na biurko. Odmeldowuję się. Rzucił i ruszył w stronę wyjścia. Zebrani odprowadzili go wzrokiem, po czym spojrzeli na Laurę. Ta poprawiła krótką grzywkę i odchrząknęła. Co wy tu właściwie robicie? Zatrzymała spojrzenie na Wajdzie. Nikita poprawił serwetkę leżącą przed nim na stole i nie spuszczając z niej wzroku odezwał się pierwszy. Czy Frank Runge nie żyje?

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Program sponsoruje Baby Gym. Nowa przestrzeń sportowa dla dzieci w Szczecinie. Baby Gym. Rozwój Twojego dziecka zaczyna się od zabawy. www.babygym.pl.
2: Reklama. Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
0: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
5: Prawie cała Polska kolorowa na mapie ostrzeżeń przed upałem. W upale z pożarami walczy wciąż południowa i zachodnia Europa. Prezydent nie musi się tłumaczyć. To głos z kancelarii po ułaskawieniach.
4: Super FM. Wiadomości.
5: Dorota Wardecka, dzień dobry. Wróciły upały. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami. Najwyższy stopień alertów obowiązuje na południu, południowym wschodzie i w centrum. Jutro prawie w całym kraju będzie powyżej 30 stopni, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
6: Lokalnie nawet 37-38 stopni. Temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Tutaj fala upałów utrzyma się do końca tygodnia. W weekend spodziewamy się wyraźnego ochłodzenia, gdzie temperatura obniży się do około 25-27 stopni.
5: A dzisiaj możliwe są także burze na zachodzie. Z upałami zmaga się także reszta Europy. Na południu upały utrudniają walkę z pożarami, z którymi walczą Grecja, Portugalia, Hiszpania i Francja. W tej ostatniej, w departamencie Żeronda, rozprzestrzenianie się pożaru udało się opanować, ale strażacy wciąż mają dużo pracy.
7: Cele na dziś to utrzymanie obecnego obwodu pożaru, zapobieganie wszelkim gwałtownym wybuchom, które mogłyby przeciążyć istniejącą strukturę, i dalsze przygotowanie terenu, tak aby pojazdy mogły zbliżyć się jak najbliżej krawędzi i prowadzić tam ciągłe działania gaśnicze.
5: Francuskie służby zatrzymały ponad 370 osób w związku z falą pożarów. Część z nich usłyszała już wyroki za celowe podpalenia. Prezydent nie musi tłumaczyć swoich decyzji, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, pytany o powody ułaskawienia przez Karola Nawrockiego Piotra Staruchowicza pseudonim Staruch, który dostał 2-letni zakaz stadionowy za złamanie przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, gdy podczas meczu kibicował z miejsca nieprzeznaczonego dla publiczności.
8: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
5: Prezydent zdecydował o ułaskawieniu 3 osób. Wśród nich jest również skazany za zabójstwo w Niemczech Piotr Pytel. Mężczyzna odsiedział prawie 22 lata. W czerwcu prokurator generalny Waldemar Żurek zarządził Piotrowi Pytlowi przerwę w odbywaniu kary. Tylko garstka Polaków w ogóle nie jada mięsa. Z badania, którego wyniki publikuje Rzeczpospolita, wynika, że blisko 85% Polaków je mięso lub wędliny co najmniej raz w tygodniu. Tylko 2,5% wyeliminowało je z diety. Ponad połowa badanych je dziś tyle samo produktów mięsnych, ile 2-3 lata temu. Ponad 21% deklaruje, że spożywa tych produktów niewiele mniej, a 1/5 zjada więcej mięsa niż kilka lat temu. Widać to również na sklepowych półkach. Jedna z sieci supermarketów odnotowała wzrost sprzedaży wędlin o 15%, mięsa o ponad 22%. Tyle o mięsie, teraz coś dla miłośników warzyw. Sok z buraków wypijany codziennie to prosty sposób na wspieranie pracy nerek u kobiet ciężarnych z przewlekłą chorobą tych narządów. Wynika z badań brytyjskich naukowców. Nieleczona choroba zwiększa m.in. ryzyko nadciśnienia. Sok z buraków jest bogaty w azotany, które organizm przekształca w tlenek azotu, a ten sprzyja rozszerzaniu naczyń krwionośnych i poprawie przepływu krwi.
0: Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Na Pogodnie, między Szpitalem Uniwersyteckim a Ryneczkiem Pogodno, jest ulica, której nazwa pojawia się na ustach setek rodziców, bo przy tej ulicy stoi jedna ze szczecińskich szkół podstawowych. Ulica Budzysza Wosia. Z jednej strony spotyka się z ulicą Stefana Okrzei, a z drugiej strony dochodzi do ulicy Władysława Reymonta i placu imienia adwokata Jerzego Chmury, który to plac powszechnie nazywany jest placem pod Kasztanowcami. Czy wiecie, kim był Budzysz Woś? Tak naprawdę nazywał się Jan Karnowski i był z zawodu sędzią, ale też kaszubskim poetą, posługującym się pseudonimem Woś Budzysz. Żył na przełomie XIX i XX wieku. Urodził się w 1886 roku. Zmarł tuż po wybuchu II wojny światowej, 2 października 1939 roku. W trakcie nauki w gimnazjum w Pelplinie spotkał się z wybitnymi profesorami, regionalistami, którzy zapoczątkowali jego zafascynowanie kaszubszczyzną. Czytał książki w języku kaszubskim i to był początek jego fascynacji. Studiował prawo i teologię w seminarium duchownym w Pelplinie, ale za największe osiągnięcie w swoim życiu uważał studia kaszubskie. W trakcie I wojny światowej służył w wojsku i trafił na front. W okresie międzywojennym był m.in. kierownikiem Komendy Policji Państwowej na województwo pomorskie, naczelnikiem Oddziału Bezpieczeństwa w Toruniu, bibliotekarzem i kustoszem Towarzystwa Naukowego również w Toruniu, sędzią w Sądzie Okręgowym w Toruniu, naczelnikiem sądu i sędzią okręgowym w Chojnicach, redagował też Mestwina, czyli dodatek literacko-naukowy Słowa Pomorskiego. Ale przede wszystkim był gorącym propagatorem języka kaszubskiego. Twierdził, że kultura polska tylko wtedy zwycięży nad Bałtykiem, jeśli oprze się na pierwiastkach iście kaszubskich, nawiąże do starych tradycji historycznych i nasilać się będzie kaszubskim duchem. Jest patronem ulic w Wejherowie, Otominie, Kościerzynie, Chojnicach, Czersku i Toruniu, ale jako Jan Karnowski. Jest patronem również szkoły podstawowej w Chojnicach, gminnego ośrodka kultury w Brusach. Poświęcono mu też pomniki, obeliski i tablice pamiątkowe. I tylko w Szczecinie jest patronem ulicy pod swoim literackim pseudonimem Budzysza Wosia.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
7: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
1: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
14: Fani popkultury, superbohaterów i kreatywnego budowania. To wiadomość zdecydowanie dla Was. Przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM sprawdzamy, jakie widowiskowe atrakcje opanowały Szczecin. W Centrum Handlowym Galaxy wystartowała właśnie największa wystawa superbohaterów Marvel i DC. Na parterze galerii stanęły profesjonalne figury w imponujących aranżacjach scenograficznych. Od dziś możecie stanąć oko w oko i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z takimi ikonami jak Spider-Man, Iron Man czy Batman. Ekspozycja pozostanie w Galaxy aż do 26 sierpnia, a wstęp na nią jest całkowicie bezpłatny. Z kolei w Galerii Handlowej Turzyn cały czas czeka na Was największa w Europie wystawa budowli z klocków Lego. Jej znakiem rozpoznawczym jest 7-metrowa rekonstrukcja pojazdu Batmana złożona z niemal miliona klocków. Na miejscu nie brakuje również strefy zabawy, gdzie sami możecie puścić wodze fantazji i coś zbudować. Życzę Wam dobrej zabawy, a kolejne wakacyjne informacje ze Szczecina na naszej antenie już o 15.30.
1: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Już tylko niespełna 15 minut pozostało do rozpoczęcia drugiego etapu 83. edycji kolarskiego Tour de Pologne. Zawodnicy wyruszą z Alei Gwiazd w Międzyzdrojach, przejadą przez Dziwnów, Kamień Pomorski, Nowogard, Lubczynę czy Goleniów i po godzinie 16 wjadą do Szczecina, aby finiszować na mecie zlokalizowanej przy ulicy Jana Skolna. Na kogo dzisiaj warto zwrócić uwagę? Na pewno na tych, którzy w czołówce byli wczoraj, podczas pierwszego etapu. Jadący w żółtej koszulce zwycięzca Jonathan Milan, czy finiszujący jako drugi w białym plastronie Paul Marznier. Groźny wydaje się także reprezentant Polski Marceli Bogusławski, on wczoraj był 12, czy Holender Dany van Poppel. Peleton na metę przy ulicy Jana Skolna dotrze najprawdopodobniej około godziny 16:15, ale na Wały Chrobrego warto udać się wcześniej, bo właściwie za nieco ponad 10 minut rozpoczyna się drugi etap Tour de Pologne Junior. W pierwszym etapie w Koszalinie emocji nie brakowało i to w każdej kategorii, a tych są cztery: Młodzik, Młodziczka, Żak i Żakini. Młodzi kolarze w Szczecinie będą jechać po pętli wokół ulicy Jana Skolna, zaczną przed 13 młodzicy, potem młodziczki i żaki. Meta i dekoracja zwycięzców zaplanowana jest na godzinę 15, czyli około 60 minut przed przyjazdem tego głównego peletonu do Szczecina. Warto odwiedzić dzisiaj Wały Chrobrego, na pewno będzie dużo sportowych emocji. Ja jeszcze tylko dodam na koniec, patronem medialnym wydarzenia jest Radio Super FM.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama. Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
3: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
4: Kolej szykuje się na drugą w tym roku potężną falę upałów. Firmy ze Starowej Woli znów bez wody przemysłowej z powodu suszy. Resort cyfryzacji zachęca, by zastrzec PESEL przed wyjazdem na wakacje.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Dorota Wertycka. Alerty przed upałami 2 i 3 stopnia. Jedynie w północnej Polsce ostrzeżenia są 1 stopnia. Polska Kolej po raz drugi w tym roku szykuje się do takiej fali upałów. 200 wagonów PKP Intercity nie ma wciąż klimatyzacji do prawie 1/5 wszystkich składów. Jednak wysokie temperatury doprowadzają także do sporych opóźnień, mówi ekspert kolejowy Michał Szmajda z portalu Love Peace Trains.
5: Problemem jest na przykład to, że mamy część lokomotyw spalinowych, które są nie do końca przystosowane do pracy przy bardzo wysokich temperaturach.
4: Ponadto przy wysokich temperaturach bardzo szybko odkształcają się tory, podobnie jest z siecią trakcyjną. 65 firm ze Starowej Woli znów bez wody przemysłowej. To już druga taka sytuacja w niecałe 2 tygodnie, a winna jest susza. O szczegółach Marcin Starzec.
6: Powodem zastoju jest ekstremalnie niski poziom rzeki San, który spadł poniżej tak zwanego przepływu nienaruszalnego, gwarantującego zachowanie równowagi biologicznej. To z kolei wymagało natychmiastowej decyzji o wstrzymaniu dostawy wody przemysłowej, mówi prezes Stalowo-Wolskich Wodociągów Monika Trela.
7: W momencie, kiedy woda, przepływy tak naprawdę w Sanie uniemożliwiają pobór, ten pobór musi zostać zakończony.
6: Sytuacja to konsekwencja suszy hydrologicznej, która dotyka większość kraju, mówił Paweł Staniszewski, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
8: Deficyt opadów jest ogromny i zlewnia Sanu jest ciągle w strefie wody niskiej.
6: Wodę na Sanie wstrzymano w Stalowej Woli dopiero trzeci raz w ciągu ostatnich 18 lat, ale drugi na przestrzeni ostatnich 2 tygodni.
4: Sytuacja w związku z pożarami w Grecji staje się coraz bardziej niebezpieczna, ostrzegają tamtejsze służby. Pożary szalejące od 4 dni znów przybrały na sile, co wymusiło kolejne ewakuacje. W akcji gaszenie bierze udział ponad 500 strażaków, 9 samolotów i 4 śmigłowce. Tematem numer 1 w greckich mediach są okoliczności zapruszenia ognia, o czym mówi Marcin Pietrzyk, Polak mieszkający w Grecji od 30 lat, przewodnik i autor bloga Moja Hellada.
9: Na Krecie przyczyną pożaru prawdopodobnie było spięcie na starej sieci elektrycznej. Natomiast tutaj w Beocji, gdzie mamy obecnie pożar, to jest iskrzenie na sieci elektrycznej, która prowadzi do farm wiatrakowych, o których się bardzo dużo mówi, że nie powinno się ich tyle budować.
4: Pożarów w wielu miejscach wciąż nie udało się opanować, a z ogniem walczą również Portugalia, Hiszpania i Francja. Zastrzeż PESEL, zanim wyjedziesz, namawia do tego Ministerstwo Cyfryzacji, zachęcając, że to tylko jedno kliknięcie może uchronić przed kosztownymi problemami, bo w czasie wakacji łatwiej o kradzież dokumentów i wyciek danych. Numer PESEL można zastrzec m.in. w aplikacji mObywatel. Ruszył plebiscyt na imiona dla 3 młodych żubrów, które przyszły na świat w pokazowej zagrodzie zwierząt ośrodka kultury leśnej w Gołuchowie w Wielkopolsce. To 2 samczyki i samiczka. Imiona muszą się zaczynać od liter PO. Propozycje można zgłaszać do 12 sierpnia.
2: Super FM.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Zamkowe noce filmowe to doroczne prezentacje filmów wartościowych i ważnych, które odbywają się w plenerowej przestrzeni Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Dziś wieczorem widzowie zobaczą jeden z najwybitniejszych filmów w historii kina, czyli Amadeusza w reżyserii Milosza Formana. Muszę przyznać, że seans w plenerowej przestrzeni tarasu w Zamku Książąt Pomorskich zapowiada się bardzo ciekawie. Oby tylko pogoda nie pokrzyżowała tych planów. Amadeusz to dramat biograficzny w reżyserii Milosza Formana oparty na sztuce Petera Schaeffera. Produkcja przedstawia fikcyjną, choć inspirowaną faktami historię skomplikowanej relacji między dwoma znakomitymi kompozytorami XVIII wieku, Wolfgangiem Amadeuszem Mozartem i Antonio Salieri. Film zdobył 8 Oscarów, w tym za najlepszy film, reżyserię oraz scenariusz adaptowany. Narratorem powieści jest Antonio Salieri w tej roli F. Murray Abraham, nagrodzony Oscarem za tę rolę, który jako starszy człowiek przybywający w szpitalu psychiatrycznym opowiada księdzu historię swojej fascynacji i zazdrości wobec Mozarta. Z początku pełen podziwu dla młodego geniusza, Salieri szybko zaczyna postrzegać Mozarta jako niegodnego tak wielkiego talentu. Jego niezrównany dar muzyczny zestawiony zostaje z infantylnymi zachowaniami i brakiem ogłady, co tylko pogłębia wewnętrzny konflikt Salieriego. Z czasem jego zazdrość przeradza się w obsesję, prowadząc do dramatycznych konsekwencji. Mimo upływu lat, Amadeusz zyskuje coraz większe moje uznanie, bo w sposób fascynujący odtwarza epokę, ciekawie interpretuje tamtą historię, przedstawia skomplikowane relacje, a przede wszystkim mierzy się z ponadczasowym geniuszem muzyki Mozarta. To po prostu fascynujący film. Milosz Forman wspaniale to opowiedział, realizując film w Pradze, która zagrała w Wiedniu. W sierpniu seanse podczas zamkowych nocy filmowych rozpoczynają się o 21:30, a poprzedzać je będą krótkie reportaże, które upamiętniają kolejną rocznicę wydarzeń sierpnia 1988 roku w Szczecinie. A już za tydzień w ramach zamkowych nocy filmowych pokazany zostanie film Ostatni Wiking.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama. I Ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Radio Super FM. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super FM zaprasza.
7: Sierpień w Szczecinie nie zwalnia tempa. Teatry wracają z wakacyjnego odpoczynku, na Odrę wypływają turystyczne rejsy, a kalendarz wydarzeń wypełniają koncerty, spektakle i plenerowe spotkania z kulturą. Barbara Gądek, sprawdzamy, co warto zobaczyć i gdzie warto być w najbliższych dniach. W połowie sierpnia Szczecin znów stanie się miejscem wyjątkowego spotkania z żeglarstwem, muzyką i letnią atmosferą. Do szczecińskich nabrzeży przypłynie ponad 30 żaglowców i statków z różnych krajów. Można będzie wejść na ich pokłady, poznać historię wyjątkowych jednostek, a także wyruszyć w rejs po Odrze. Na Żagle 2026 organizatorzy przygotowują bogaty program muzyczny i oczywiście szanty, strefy rodzinne, jarmark z rękodziełem i regionalnymi produktami, a także kulinarną podróż po smakach świata w foodporcie i strefie foodtrucków. Podczas zlotu Żagle 2026 Villa Lenza wydłuża godziny odwiedzin. Czekają tam historyczne wnętrza oraz 3 wystawy. Pierwsza przybliża dzieje samej Willi Lenza i jej mieszkańców, druga prezentuje malarstwo szczecińskiego pejzażysty Hansa Hartiga, a trzecia poświęcona jest twórczości Leonii Chmielnik, jednej z najważniejszych szczecińskich artystek.
8: Są odlewy z brązu, ale również mam tutaj rzeźbę z marmuru, to jest papuga. Jest też tukan z granitu, a zupełnie oddzielną sprawą to są rysunki.
7: Wystawę rzeźb i rysunków Leonii Chmielnik na podobieństwo wyobraźni i myśli oglądać można w Willi Lenza do końca sierpnia. To tylko część kulturalnych propozycji na najbliższe dni. Szczecin i region po raz kolejny pokazują, że wakacje to dobry czas nie tylko na odpoczynek, ale także na spotkania z teatrem. O tym jeszcze dziś w kolejnych serwisach kulturalnych.
1: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: zaprasza sponsor. Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: O muzyce i nie tylko. Porozmawiam dzisiaj z Mary z Polski, która jest gościem w programie Gwiazdy na lato. Cześć Mary, dzień dobry.
2: Cześć, hello, dzień dobry.
1: Mówiłaś o tym, że lubisz sobie pisać w notesie różne takie tam teksty piosenek i to lato sprzyja faktycznie powstawaniu nowych utworów?
2: Sprzyja, nawet powiem szczerze. Wyjechałam ostatnio specjalnie nad polskie morze, żeby tam głównie pisać i nawet pokusiłam się o taką rzecz jak usunięcie wszystkich social mediów na ten moment, żeby mnie nie kusiło zaglądanie do telefonu. W zasadzie to ten telefon dzięki temu leżał sobie w pokoju w torebce, a ja z notesem chodziłam nad morze i pisałam, czy to jakieś skojarzenia, czy wiersze, bo u mnie to trochę wygląda tak, że najpierw jest jakiś wiersz albo jakiś dziwny zbiór słów, a potem dopiero powstaje tekst do piosenki.
1: I zawsze to jest hit?
2: To jest zawsze hit dla mnie. Mam takie uczucie, jak skończę piosenkę i myślę sobie, to jest moja ulubiona piosenka. Potem powstaje nowa i jest znowu to samo poczucie, a potem już ludzie i słuchacze weryfikują, co tak naprawdę wpada w głowę. I śmiesznie, bo czyta się wiele biografii różnych muzyków, że właśnie ta najbardziej przez nich nietypowana na hit piosenka staje się tym hitem. No i chyba u mnie jest podobnie. Ja nie potrafię tego nigdy przewidzieć, co się ludziom spodoba. Chyba gdybym o tym myślała w trakcie pisania, to bym się zakręciła, więc nie myślę, a potem wypuszczam i niech się dzieje, co się dzieje.
1: Marzy ci się, słuchaj, taki letni duet z artystą, z którym jeszcze nie współpracowałaś?
2: Marzy mi się w ogóle taki właśnie letni hit, bo kiedyś czułam, że ach, jak jakiś artysta wypuszcza piosenkę na lato, to ta piosenka jest taka odklejona, nie ma zupełnie nic wspólnego z jego twórczością, jest o słońcu, o wakacjach i zawsze jakoś wydawało mi się to bez sensu, nie lubiłam nawet tego określenia letniak, kiedy jakiś artysta mówił, wypuszczam dla was, moi drodzy, letniaka, a nagle mi się to jakoś odmieniło. Od kilku lat już zauważyłam, że jak mam jakiegoś idola, idolkę, no to czekam, co ta osoba przygotuje na lato, właśnie dlatego, że to będzie takie niezobowiązujące, to będzie taką odskocznią i takim wyluzowaniem. No i ja bym bardzo chciała zrobić jakiś letni hit z Dziarmą, która jest polską raperką i myślę, że dodałaby jeszcze teraz ze swoimi żółtymi włosami no takiego kolorytu, a z zagranicznych to no Rosalia. To jest królowa hitów i reggaetonów, więc już do niej dzwonię.
1: No to ja ci życzę, trzymam kciuki, żeby to się udało, na przykład w przyszłym roku, słuchaj. No albo za dwa lata, czy tam,
2: no
1: wiesz,
2: zobaczymy,
1: kiedyś.
2: Czy będę miała czas, dokładnie.
1: A co ci daje większą satysfakcję, słuchaj? Tworzenie nowych utworów, czy bardziej, tak jak wspominałaś, wykonywanie ich na żywo?
2: Uwielbiam grać koncerty. To jest chyba lepsze nawet niż tworzenie. Tworzenie odbywa się w zaciszu, to jest inny proces, bez tych wszystkich adrenalin, a jednak koncert to już jest ten moment, kiedy się weryfikuje te piosenki, kiedy można spojrzeć na drugiego człowieka, kiedy to jest jakaś ta chwila, ta jedna, jedyna chwila. No, bez oczywiście pisania nie byłoby tych koncertów, więc to się samo napędza, ale jakbym miała tak wybrać, co już do końca życia będę robić, to koncerty. Wybieram koncerty, wybieram te podróże po Polsce. Mhm. Oj tak. I jeszcze to lato będzie obfite w to, więc się nie mogę doczekać.
1: A masz taki jakiś swój rytuał przed wejściem na scenę?
2: Ze szkoły muzycznej wyniosłam taki zabobon, który robimy z chłopakami i bez tego wręcz nie umiemy wyjść na scenę, bo to już się tak nakręcamy po prostu, że jak tego nie będzie, to nam się źle gra. I to są klasyczne kopniaki, po prostu kolanem w cztery litery, na szczęście. Tak. A taki rytuał, żeby się jakoś rozśpiewywać, czy pić jakieś specyfiki typu oliwa na gardło, nie stosuję. Jedyne, co robię, to rozgrzewam sobie dykcję, bo mam bardzo dużo takich tekstów, gdzie jest gęsto i trzeba się skupić, więc to tylko robię. Ćwiczę chwilę dykcyjnie, a potem biorę wdech, piję coś dobrego i wchodzę na scenę.
1: I dzieje się magia.
2: Tak, oj, wtedy nie wiadomo, co się wydarzy. To są te dwa schodki pokonane już do sceny. To jest mój ulubiony moment, kiedy już nie myśli się, co będzie, co było. Można się przed tym pokłócić.

0: Największe wesołe miasteczko, jakie widziałam w swoim życiu, i w trakcie grania koncertu patrzę, jak ludzie się katapultują w tym wesołym miasteczku, świrują i po prostu no czasem to jest duże zaskoczenie, bo się człowiek nie spodziewa czegoś takiego i no chętnie bym w ogóle wróciła do Polic, bo jakoś dobrze pamiętam ten koncert i było bardzo miło.
1: No to wracaj, słuchaj, to nic nie stoi na przeszkodzie, to wsiadasz w auto, no to... wiesz, z trójką jesteś, dzień dobry, witamy.
0: Sky is the limit.
1: Dokładnie tak. Mary z Polski jest gościem w programie Gwiazdy na Lato. Dziękuję Ci pięknie.
0: Dzięki.
2: Gwiazdy na Lato. Na program zaprasza sponsor Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanova.pl.

0: Reklama. Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Szeroki wybór, pełny smak?
4: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65. 5 za opakowanie przy zakupie 2. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
6: Jest 14. Wiadomości Super FM.
7: Żar leje się z nieba, lepiej zostać w chłodzie niż być w słońcu. Ograniczenia w dostawach wody i jej oszczędzanie w Małopolsce. Trzęsienia księżyca mogą pomóc w poszukiwaniu ukrytego lodu.
0: Super FM. Wiadomości.
7: Dorota Werdecka. Kto nie musi wychodzić z domu, niech nie spaceruje zbyt długo w słońcu. Wróciły upały. Najwyższy stopień alertów obowiązuje na południu, południowym wschodzie i w centrum. Ale żar, który leje się z nieba, to nie wszystko, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
8: Oprócz upałów musimy liczyć się również z burzami, które lokalnie mogą mieć gwałtowny przebieg. Najwyższych temperatur spodziewamy się na południowym wschodzie kraju, gdzie lokalnie możliwe będzie 35-37 stopni. Także pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu, unikajmy przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia oraz śledźmy aktualne ostrzeżenia meteorologiczne.
7: A dziś burze mogą pojawić się na zachodzie. Upały i susza mocno dają się we znaki mieszkańcom Mszany Dolnej w Małopolsce. Władze miasta wprowadziły tam ograniczenia w dostawach wody i apelują o jej oszczędzanie, przyznaje Wacław Żarski, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej.
9: Muszę potwierdzić, że te wyłączenia utrzymujemy przez najbliższe dni, dopóki nie nastąpią jakieś opady, nie poprawi się sytuacja wodna.
7: Władze apelują o oszczędzanie wody. Między innymi proszą, aby nie napełniać przydomowych basenów i nie podlewać ogródków. W mieście porozstawiane są beczkowozy. Należące do Enei elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę w związku z niskim stanem wody w Wiśle, z której woda jest wykorzystywana do chłodzenia elektrowni. Ma to służyć m.in. zapewnieniu ciągłości dostaw energii. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację hydrologiczną Wisły. To może być drogi sezon na krajowe owoce. GUS szacuje, że zbiory owoców będą słabsze, a produkcja jabłek i malin może spaść nawet o 20%. To oznacza mniejszą podaż i prawdopodobnie podwyżki ceny na targowiskach. Wiśniowy sad w okolicach podwarszawskiej Warki odwiedził nasz reporter Szymon Kępka.
10: W tym roku cena spadła. Cena jest niska na wiśnie, jakby nie patrzeć. Tam plus minus 4 zł, tak?
11: Okay. No ale się urobić trzeba przecież. No,
10: to... Trzeba.
7: Pożyczki są jedynymi owocami, których zbiory wzrosły. Tak wynika z danych GUS-u. Sadownicy mówią jednak, że tegoroczna aura negatywnie odbiła się na jakości owoców. Kryzys w Ceucie, do której w zeszłym tygodniu przedostało się ponad 60 tysięcy osób, doprowadził do ostrych podziałów w Unii Europejskiej. 22 kraje wspólnoty skrytykowały Madryt za jego politykę migracyjną. Osamotniony rząd Pedro Sancheza broni się i twierdzi, że nie dostał unijnego wsparcia. Pod listem krytykującym Madryt nie podpisały się jedynie Francja, Portugalia, Luksemburg i Irlandia, która sprawuje w Unii prezydencję. Trzęsienia księżyca mogą pomóc w poszukiwaniu lodu. Naukowcy twierdzą, że analiza fal sejsmicznych rozchodzących się w zamarzniętym regolicie księżyca może pomóc przyszłym misjom na Srebrnym Globie, bo fale sejsmiczne pomogą w poszukiwaniach lodu ukrytego pod księżycowym regolitem. Lód może być podczas misji na księżycu źródłem m.in. wody pitnej, ale też tlenu i wodoru wykorzystywanego jako paliwo. Zgodnie z projektem Artemis ludzie mogliby wylądować na południowym biegunie księżyca już za 2 lata.
6: Super FM.

0: wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
1: Najpierw pojawia się światło. Nie morze, nie plaża i nawet nie palmy pochylone nad promenadą. Najpierw jest światło, takie ostre, południowe, niemal białe. Odbija się od wapiennych skał, od ścian domów, żagli i spokojnej tafli Morza Śródziemnego. Dopiero później człowiek zaczyna rozumieć, dlaczego ten fragment hiszpańskiego wybrzeża nazwano Costa Blanca, czyli Białym Wybrzeżem. Dzisiejsza pocztówka prowadzi nas do prowincji Alicante, gdzie ponad 200 km śródziemnomorskiego brzegu układa się w jeden z najbardziej wakacyjnych krajobrazów Hiszpanii – Costa Blanca. No, rozciąga się ona od okolic Denii na północy po południowe krańce prowincji, wypełnione plażami, marinami, zatokami, nadmorskimi miasteczkami. Sama nazwa wybrzeża została spopularyzowana w XX wieku wraz z rozwojem turystyki, ale dobrze oddaje charakter krainy białych domów, jasnych skał, no i rozświetlonego słońcem wybrzeża. Costa Blanca najlepiej poznawać od rana, wtedy promenady są jeszcze niemal puste, krzesła w kawiarniach dopiero są wystawiane na zewnątrz, morze wygląda spokojne, bardzo taka błękitna płaszczyzna. Ale kilka godzin później wszystko nabiera wakacyjnego rytmu. Na plażach pojawiają się oczywiście parasole, z marin wypływają żaglówki, restauracyjne tarasy wypełniają się ludźmi, rozmowami, ale każdy fragment Costa Blanca opowiada jednak nieco inną historię. Alicante na przykład łączy szerokie plaże z atmosferą śródziemnomorskiego miasta portowego. Tuż przy centrum rozciąga się jedna z bardziej znanych plaż, Playa de Postiguet, a nieco dalej długa Playa de San Juan. Z miejskiego nabrzeża można również wyruszyć w stronę Tabarki, niewielkiej wyspy otoczonej przejrzystymi wodami. No właśnie, wyspy znanej przede wszystkim z piratów, ale o tym innym razem. Dalej na północ czeka Altea. Jej stare miasto wspina się po wzgórzu ponad morzem, a wąskie uliczki prowadzą pomiędzy białymi domami ku kościołowi zwieńczonemu charakterystycznymi niebieskimi kopułami. A kilka kilometrów dalej, nad Calpe, wyrasta Peñonde y Fach. Ogromna wapienna skała, wchodząca niemal pionowo do morza. Wygląda jak kamienny żagiel, albo taki olbrzym, który usiadł na brzegu i od wieków pilnuje zatoki. U jego stóp ciągną się plaże, oczywiście promenady, dawne solniska, nad którymi można na przykład dostrzec flamingi. Oczywiście jest tutaj także Benidorm, miasto wieżowców wyrastających niemal prosto z piasku. Jedni widzą w nim symbol masowej turystyki, no po części pewnie tak jest, ale inni żywiołowy kurort, który nigdy nie zasypia. No i jedni i drudzy mają trochę racji, bo Costa Blanca potrafi być jednocześnie głośna, ale też spokojna, nowoczesna, no ale z drugiej strony także tradycyjna. Prawdziwy sekret tego wybrzeża kryje się nie w liczbie plaż ani hotelowych basenów. Kryje się w godzinie tuż przed zachodem słońca. Wtedy ten upał łagodnieje, rodziny wracają z nadwody, a mieszkańcy wychodzą na wieczorny spacer. Wówczas kamienne fasady przybierają złoty kolor, nad marinami kołyszą się maszty, no a z restauracji zaczyna pachnieć czosnkiem, oliwą, grillowanymi rybami. No wówczas czuje się autentyczny charakter miejsca. No i oczywiście wakacje. Do usłyszenia. Cześć.
0: Wakacyjne pocztówki z podróży.
2: Może mam wszystko, a może już całkiem nic. Chcę wiedzieć na przyszłość, co robić, gdy brak mi sił. Za horyzont zawołają mnie gwiazdy. Jeszcze

0: Cudze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: Radio Super FM jest na terenie ośrodka wypoczynkowego Krokus w Ińsku. Zaraz wybiorę sobie miejsce noclegu. Przede mną drewniane domki położone na wzgórzu. Obok mnie pan Arkadiusz, właściciel ośrodka. Oprowadzi nas pan?
2: Bardzo chętnie, tylko trochę was zmęczę, ponieważ ukształtowanie naszego ośrodka jest takie, że jest to teren górzysty, gdzie niestety, ale nikt nie jest w stanie dojechać samochodem pod sam domek i to chyba jest dobre, niech troszeczkę gimnastyki będzie dla każdego turysty. Ja zawsze mówię, że tak ciężko się idzie z bagażami pod górkę do domków, ale łatwo się z górki schodzi. My mamy posadowione 3 rodzaje domków, generalnie to są domki, wszystkie domki są drewniane, mamy domki typ krokus, jak sama nazwa ośrodka, ich mamy najwięcej, mamy domki parterowe, tak zwane B1, taka techniczna nazwa i mamy duże brdy. Jest to wszystko posadowione na górkach kamiennych między bukami i dębami.
1: Jaki układ pomieszczeń?
2: Czujemy się jak w góralskim szałasie. Wszystko pachnie drewnem. No i myślę, że czystą pościelą, która jest w każdym domku. Mamy na dole łazienkę z kabiną natryskową, z umywalką, jest salonik z aneksem kuchennym, na górze na poddaszu są bardzo wygodne takie posłania dla dzieciaków. W domkach parterowych mamy salon, sypialnię, kuchnię i łazienkę. Wszystkie kuchnie i wszystkie aneksy kuchenne w domkach są w pełni wyposażone w lodówki, w kuchenki gazowe dwupalnikowe, pełne wyposażenie to, co jest potrzebne do kuchni, czyli w talerze, garnki, sztućce, szkło i nawet to mało szkło.
1: Ale już chyba możemy sobie w kuchni kawę zrobić, prawda?
2: Oczywiście, że tak. To już wszystko non-stop przygotowane.
1: To idziemy na kawę, a ja ją sobie wypiję na tarasie przed domkiem i podelektuję się jeszcze i zapachami lasu i ciszą. A jutro pójdziemy na plażę.
2: Zapraszam serdecznie.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie. Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
3: Program sponsoruje Baby Gym. Nowa przestrzeń sportowa dla dzieci w Szczecinie. Baby Gym. Rozwój twojego dziecka zaczyna się od zabawy. www.babygym.pl.
4: Reklama. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.

0: i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM. To jest ulica Jana Skolna. Tutaj coraz większy tłum ludzi czeka już na finisz drugiego etapu 83. edycji kolarskiego Tour de Pologne. W oczekiwaniu na ten peleton trwa jeszcze Tour de Pologne Junior. Jesteśmy już po wyścigach młodzików i młodziczek. Teraz na ulicy Jana Skolna rywalizują żaki, a potem ceremonia dekoracji około godziny 15. Po tej godzinie zapewne pojawi się tu jeszcze więcej osób, no bo będziemy coraz bliżej finiszu tego trwającego etapu Tour de Pologne. Kolarze teraz powinni być kawałek przed Nowogardem. Tam czeka na nich druga tego dnia premia lotna. Pierwsza, zlokalizowana w Kamieniu Pomorskim, padła łupem zawodnika reprezentacji Polski, Radosława Frontczaka. Dwie premie specjalne wygrał dotychczas inny biało-czerwony kolarz, Patryk Stosz. W ogóle już na samym początku etapu, tuż po wyjeździe z Międzyzdrojów, utworzyła się czteroosobowa ucieczka. W niej byli wspomniani Stosz i Frontczak, oprócz nich dwóch Niemców, Jonas Rutsch i Anton Schiffer, którzy mieli w pewnym momencie niemal dwie minuty przewagi nad peletonem. Teraz ta przewaga wynosi jednak nieco mniej niż minutę. W Szczecinie emocje rosną, czekamy na przyjazd kolarzy do Szczecina. Meta tutaj na ulicy Jana Skolna będzie naprawdę emocjonująca. Najważniejsze pytanie, czy peleton zdąży dogonić ucieczkę? Będzie się działo, szczególnie ten nawrót przy ulicy Kapitańskiej. No trzeba to zobaczyć na własne oczy. Przypominam, peleton drugiego etapu Tour de Pologne wjedzie do Szczecina chwilę po godzinie 16.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Polonia Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Radio Super FM. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: I po reklamie.
5: Tak gra Super.

0: Więcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super FM. Jest 15. Wiadomości Super FM.
3: Niewybuch w centrum Warszawy odkryty podczas remontu torowiska. Rząd nie rezygnuje z pomysłu darmowej kranówki w restauracjach. Upały uciążliwe również dla zwierząt w schroniskach.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Dorota Werdecka. Na początek akcja saperów w centrum Warszawy podczas prac związanych z remontem torów między Placem Bankowym a Kinem Femina. Robotnicy znaleźli niewybuch. Jest zalecenie dla okolicznych mieszkańców m.in., żeby nie podchodzili do okien i nie wychodzili na zewnątrz. Na miejsce podstawiono autobusy na wypadek ewakuacji. Ruch w okolicy został zablokowany na czas podnoszenia pocisku. Objazdową trasą kursują także jeżdżące tędy autobusy. To akcja saperów przy ponad 30 stopniach w Warszawie, a dziś cała Polska kolorowa na mapie ostrzeżeń. Są alerty drugiego i trzeciego i tylko gdzieniegdzie pierwszego stopnia przed upałem. Tymczasem rząd zapewnia, że nie rezygnuje z pomysłu wprowadzenia obowiązku udostępniania bezpłatnej wody z kranu klientom restauracji i lokali gastronomicznych. Wcześniej jednak przepis został usunięty z projektu ustawy o opakowaniach. Macie Kluczka.
4: Oburzenia w związku z tym nie kryła ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Co ciekawe, jej zastępca w ministerstwie, Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej, ma inne zdanie.
5: Pamiętajmy, że to jest też pewien koszt chociażby umycia naczynia, umycia szklanek i tak dalej. Nie ma darmowych obiadów, nie ma darmowej też wody. Nie jestem zdania tego, żeby komuś coś narzucać. Trochę za dużo chcemy narzucić, może lepiej zachęcić.
4: Przepisy zostaną przygotowane, bo są po prostu potrzebne, mówi Rafał Kasprzyk, poseł Unii Centrum, partii, której szefową jest ministra klimatu.
6: Państwo też ma rację, kiedy gwarantuje możliwość szklanki wody.
4: Resort klimatu zapewnia, że przepisy o wodzie dla klientów restauracji muszą być dobrze skonsultowane z właścicielami lokali oraz z producentami napojów.
3: Na bezpłatną kranówkę można liczyć od lat na przykład w paryskich restauracjach. Upały dają się we znaki także zwierzętom. W schronisku Psikot w Chorzowie nad Kociarnią pojawiły się specjalne markizy, które osłaniają kontener przed słońcem. Jak przyznaje kierowniczka schroniska Kamila Maciejczyk, to lato jest dla zwierząt wyjątkowo wymagające.
7: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Od lat stosujemy baseniki, próbowaliśmy też stosować zraszacze, ale nie ukrywamy, że jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
3: Problemem jest także większa niż zwykle liczba bezdomnych zwierząt. Tylko w lipcu do chorzowskiego schroniska trafiło 120 psów i kotów, jednocześnie spadła liczba adopcji. Turysta poturbowany przez żubra w Puszczy Białowieskiej. Białowieski Park Narodowy apeluje o rozwagę i zachowanie bezpiecznej odległości od żubrów spotykanych podczas wycieczek. Mężczyzna, który został przez zwierzę poturbowany, podszedł do żubra zbyt blisko. Świadkowie podjechali po niego samochodem i bezpiecznie zabrali. Mężczyźnie nie stało się nic poważnego. A teraz o prozdrowotnych właściwościach soi. Lizolecytyna z soi przeciwdziała negatywnym skutkom diety bogatej w sól kuchenną. Stwierdzili to japońscy naukowcy. Negatywne skutki soli kuchennej to na przykład nadciśnienie tętnicze i zaburzenia poznawcze, a wzrost spożycia soli to problem ogólnoświatowy. Według autorów badania lizolecytyna z soi mogłaby być składnikiem tzw. żywności funkcjonalnej, łagodzącej negatywny wpływ nadmiernego spożycia soli.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: To będzie emocjonujące popołudnie na szczecińskich drogach. Tych emocji nie zabraknie chwilę po godzinie 16, kiedy to na Wały Chrobrego dojedzie ucieczka i peleton odbywającego się Tour de Pologne. Ale ten wyścig to także emocje dla kierowców. Czy pozytywne? No, patrząc na szczecińskie drogi, niekoniecznie. Od 14 do 15 zamknięty został wjazd na trasę zamkową przy ulicy Gdańskiej. Ten wjazd został zamknięty dynamicznie służbami policji. Na co ważne, do godziny 20 zamknięta zostanie ulica Łady, Jana Skolna, Nabrzeże Wieleckie, od Mostu Długiego do Dibuła oraz zjazd z trasy zamkowej w stronę wspomnianej Dibuła. Nieprzejezdna jest także Komandorska, Admiralska, Małopolska na odcinku od Jarowita do Komandorskiej. Zmiany ze względu na finał tego etapu Tour de Pologne dotyczą także komunikacji miejskiej. Innymi drogami pojedzie linia 70, 90, a także pospieszne A, B oraz C. Linia tramwajowa numer 6 będzie kursowała na swojej trasie, no ale z pominięciem ulic Łady i Jana Skolna. Te utrudnienia w poruszaniu się po mieście odczuwają wszyscy kierowcy. Najbardziej zatłoczona jest teraz ulica Matejki w kierunku placu Hołdu Pruskiego. Zatrzymacie się już przed ulicą Malczewskiego. Dużo aut czeka na przejazd także Aleją Niepodległości do Bramy Portowej czy w pobliżu placu Szarych Szeregów. Tutaj hamulec przyda się na Piłsudskiego, Wielkopolski czy Wojska Polskiego. Co dzieje się na szczecińskich drogach? O tym jeszcze przed godziną 16.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
7: Reklama.
8: Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje, piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
9: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami. 801-181-181.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: I po reklamie.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
1: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
12: Leżak i kino pod gwiazdami. Czy można wyobrazić sobie lepszy plan na dzisiejszy koniec dnia? Przy mikrofonie Zosia Lichota. Sprawdźmy, co dzisiejszego wieczoru szykuje dla nas Szczecin. Już o 21:00 skwer imienia księdza doktora Świetlińskiego w Dąbiu zamieni się w kino pod chmurką. Pod gołym niebem obejrzymy tam uwielbianą przez całe rodziny animację Sekretne życie zwierząt domowych. Z kolei o 21:30 w ramach zamkowych nocy filmowych warto przenieść się na tarasy Zamku Książąt Pomorskich. Dziś w programie nagrodzony aż 18 Oscarami Amadeusz w reżyserii Milosa Formana. Wstęp na oba dzisiejsze seanse jest całkowicie bezpłatny, więc możecie zabrać ze sobą jedynie koce i dobry humor. Wybierzcie film dla siebie, a kolejne wakacyjne informacje na naszej antenie już jutro o 9:30.
1: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Dzisiaj w Szczecinie finał wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, odcinka Międzyzdroje Szczecin. Około godziny 16 powinniśmy zobaczyć kolarzy w okolicy Wałów Chrobrego. Zachęcam Was do tego, by dzisiaj im kibicować, a jeśli chodzi o jazdę po mieście, no to sugeruję wybór komunikacji miejskiej, bowiem od 14 zamknięty został wjazd na trasę zamkową przy ulicy Gdańskiej. Ten wjazd został zamknięty dynamicznie służbami policji, tak podaje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Kierowcy musieli kierować się ulicą Energetyków do Mostu Długiego i dalej Wyszyńskiego. A co ważne, do godziny 20 pozostanie zamknięta ulica Łady, Jana Skolna, Nabrzeże Wieleckie od Mostu Długiego do Dibuła oraz zjazd z trasy zamkowej w stronę wspomnianej Dibuła. Nieprzejezdna jest także Komandorska Admiralska Małopolska na odcinku od Jarowita do Komandorskiej. Zmiany ze względu na finał tego etapu Tour de Pologne dotyczą także komunikacji miejskiej. Innymi drogami pojedzie linia 70, 90, a także pospieszne autobusy linii A, B oraz C. Czy korkuje się w centrum? No myślałem, że będzie gorzej, bo są miejsca newralgiczne, które korkują się zawsze. To m.in. okolice Ronda Gierosa czy Giedroycia, ale powoli jedzie się także Aleją Piastów do Placu Kościuszki. Tłoczna na Malczewskiego do Matejki, a sama Matejki to pewny postój na 10, a może nawet 15 minut w stronę Placu Hołdu Pruskiego.
0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama. I Ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Radio Super FM. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: I po reklamie.
0: Jest 16. Wiadomości Super FM.
6: Kolejny rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Jest areszt dla Ukraińca podejrzanego o usiłowanie zabójstwa kobiety. Świątek i Chwalińska znów wyjdą na kort.
5: Super FM. Wiadomości.
6: Dorota Wertycka. Doszło do kolejnego przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20M, przekazał właśnie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz. To już drugi taki przypadek w tym tygodniu. Maszyna została przechwycona przez parę dyżurnych myśliwców dziś przed południem, 56 km na północny zachód od Koszalina. Wczoraj rosyjski samolot został przechwycony 60 km na północny zachód od Łeby. Również dziś rosyjska maszyna nie przekroczyła polskiej przestrzeni powietrznej. 3 miesiące aresztu dla 18-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety. To decyzja sądu w sprawie młodego Ukraińca, który zaatakował kobietę nożem. Wczoraj wyszła ona ze szpitala, do którego trafiła w stanie zagrażającym życiu. 18-latkowi grozi dożywocie. Do sprawy odniósł się ukraiński konsulat we Wrocławiu, potępiając przemoc i agresję. Prezydenckie uzasadnienie do decyzji o ułaskawieniu osoby skazanej nie powinno być lakoniczne, uważa wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur, komentując najnowsze decyzje prezydenta Karola Nawrockiego o ułaskawieniu trzech osób. Jedno z nich dotyczy lidera kibiców Legii Piotra Starucha-Staruchowicza, który usłyszał 2-letni zakaz stadionowy. Karol Nawrocki, decydując o prawie łaski wobec Starucha, powołał się na incydentalny charakter czynu oraz pozytywną opinię środowiskową. To zdecydowanie za mało, ocenia wiceminister Mazur.
7: Na pewno za tym powinno iść jakieś szersze uzasadnienie. To nie powinno być na zasadzie, bo tak.
6: Zdaniem wiceministra sprawiedliwości inaczej należy oceniać akt łaski wystosowany wobec Piotra Pytla, niesłusznie skazanego za zabójstwo w Niemczech. Są w tej sprawie m.in. decyzje sądu i ta decyzja prezydenta, według wiceministra, nie jest kontrowersyjna. Prawie 1000 interwencji zgłoszono do sanepidu dzięki aplikacji M-Obywatel. Taka możliwość istnieje od lipca. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
8: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś, według zgłaszającego, do jakiejś nieprawidłowości.
6: W ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji lub stołówce. Czekaliśmy na nie od miesiąca. Iga Świątek i Maja Chwalińska wyjdą dziś na kort po raz pierwszy od wielkoszlemowego Wimbledonu. Obie są rozstawione, więc rozpoczynają grę od drugiej rundy. Awans do niej wywalczyły także Magdalena French i Magdalinet. Więcej o tym Michał Boszkiewicz.
9: Magdalena French pokonała francuskę Leolie Jean-Jean 7-5-6-3, a Magdalinet kanadyjkę Carol Zhao 4-6-6-1-6-4. Teraz zagrają z rozstawionymi Amerykankami, French z turniejową trójką Jessica Pegulą, a Linette z Iwą Jowicz, z którą w tym roku już 2 razy przegrała. Łatwiejsze zdanie przed Igą Świątek i Mają Chwalińską, bo one też są rozstawione. Świątek wyjdzie na kort o 18.30 i zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Pokonała ją gładko w tym roku na kortach Rolanda Garrosa. Chwalińska, która wraca do gry po kontuzji kostki, zmierzy się z kolei z Australijką Talią Gibson i będzie to ich pierwszy pojedynek.
6: A Hubert Hurkacz zmierzy się za godzinę z Marcosem Gironem z USA w Montrealu.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Pierwsi kolarze albo pojawią się, albo już się pojawili na mecie tego odcinka wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, który dzisiaj ma swój finał na wałach Chrobrego. Mówię, pojawili się albo pojawią, bo ta sytuacja jest niezwykle dynamiczna. No i z tego też względu, ze względu na wspomniany wyścig kolarski Tour de Pologne, sporo ulic zostało zamkniętych w ścisłym centrum Szczecina. Do godziny 20 pozostanie zamknięta ulica Łady, Jana Skolna, Nabrzeże Wieleckie od Mostu Długiego do Dibuła oraz zjazd z trasy zamkowej w stronę wspomnianej Dibuła. Nieprzejezdna jest także Komandorska, Admiralska, Małopolska na odcinku od Jarowita do Komandorskiej. Zmiany ze względu na finał tego etapu Tour de Pologne dotyczą także linii tramwajowej numer 6. Ta jedzie dzisiaj zmienioną trasą, omijając ulicę Łady i Jana Skolna. Ale nie tylko z samym wyścigiem Tour de Pologne żyją szczecinianki i szczecinianie. Przejezdna droga 115 z Pilchowa do Szczecina, czyli z Zagadłowicza w stronę Ronda Knappa. Duży zator na Hangarowej do skrzyżowania z Gryfińską, tłoczno także w Zdrojach, a dotyczy to batalionów chłopskich Leszczynowej i okolic Ronda Łanów Podolskich. Cierpliwość przyda się także kierowcom na Struga jadącym w kierunku Hangarowej. Na Alei Piastu, tak jak donoszą nasi słuchacze, na odcinku od Placu Szarych Szeregów do Placu Kościuszki była kolizja, a to może powodować narastające utrudnienia w tym miejscu. Spokojnie na autostradzie A6 i drodze S3 w obu kierunkach i każdemu życzę, aby tak już zostało do końca dnia. Duży zator przy rondzie Hakena, tutaj hamulec przyda się na Floriana Krygiera, Południowej czy obwodnicy Przecławia.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Program sponsoruje Baby Gym. Nowa przestrzeń sportowa dla dzieci w Szczecinie. Baby Gym. Rozwój Twojego dziecka zaczyna się od zabawy. www.babygym.pl.
2: Reklama. Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
3: I po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Dużo emocji towarzyszy wszystkim zgromadzonym dzisiaj na Wałach Chrobrego, gdzie swój finał ma odcinek Tour de Pologne z Międzyzdrojów do Szczecina. Tym dzisiaj żyje nasze miasto, a żyje także utrudnieniami, jakie czekają kierowców w stolicy Pomorza Zachodniego. Jak podaje zarząd dróg i transportu miejskiego na swojej stronie, od 14 do 15 był zamknięty wjazd na trasę zamkową przy ulicy Gdańskiej. Ten wjazd został zamknięty dynamicznie służbami policji. Kierowcy musieli kierować się ulicą Energetyków do Mostu Długiego i dalej ulicą Wyszyńskiego w kierunku Bramy Portowej. O dziwo nie powodowało to dużych utrudnień na drogach. A co ważne, do godziny 20 nadal pozostanie zamknięta ulica Łady, Jana Skolna, Nabrzeże Wieleckie od Mostu Długiego do Dibuła oraz zjazd z trasy zamkowej w stronę wspomnianej już Dibuła. Nieprzejezdna jest także Komandorska, Admiralska, Małopolska na odcinku od Jarowita do Komandorskiej. Te ulice będą sukcesywnie włączane do ruchu samochodowego, jednak kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. W końcu Tour de Pologne niecodziennie jeździ ulicami Szczecina. Kolejna pomoc drogowa już jutro po 7:00. Te przedstawi dla Was Bartek Czetowicz. Tomek Janicki, ja Wam życzę pięknego popołudnia. No i przy kolejnym wyścigu kolarskim polecam każdemu jazdę do pracy rowerem.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.
4: Jest 17. Wiadomości Super FM.
5: Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz, miał 69 lat. Dostawcy energii dostali sygnał o większym popycie na prąd. Wszystkie kąpieliska nad Bałtykiem nadają się do kąpieli. Nie ma czerwonych flag.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Dorota Werdecka. Na początek smutna informacja sprzed chwili. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Przez minione ćwierć wieku pracował w TVN24. Wcześniej był związany z radiem. Na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień. Między innymi w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku Grand Press i Nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Andrzej Morozowski miał 69 lat. Polskie sieci elektroenergetyczne po raz drugi w tym roku zdecydowały się na przywołanie na rynku mocy w związku z możliwym wystąpieniem większego popytu na prąd. Między 17 a 19 to sygnał dla wytwórców energii, że muszą być gotowi dostarczyć jej więcej na wypadek większego zapotrzebowania, a także dla największych odbiorców, że muszą to zapotrzebowanie zredukować. Z powodu upałów, niskiego stanu rzek i wysokiej temperatury wód używanych do chłodzenia bloków energetycznych, największe elektrownie węglowe w kraju ograniczają pracę. Tomasz Węska rozmawiał o tym z Tobiaszem Adamczewskim, ekspertem do spraw energii i klimatu.
6: Drugie w tym roku wezwanie rynku mocy. Co to oznacza?
7: To oznacza tyle, że operator systemu przesyłowego chce zabezpieczyć system w momencie, kiedy widzi, że może brakować mocy w systemie.
6: A musi go zabezpieczyć, bo?
7: Dlatego, że musi być zbilansowana moc, którą dostarczają elektrownie do poboru.
5: Dziś w Polsce upał, jutro jeszcze większy, bo do prawie 40 stopni. Rekord padł we Włoszech. We wszystkich 27 największych miastach w tym kraju obowiązywać będzie w czwartek najwyższy czerwony stopień alarmu. Z powodu upału w takiej sytuacji jeszcze nie było. W wielu regionach temperatura sięga 40 stopni, w nocy przekracza 25-28. Rekord padł dziś w Wiedniu w Austrii. 40,8 stopnie pokazały termometry. Wracamy do kraju. Lasy w Polsce płoną średnio 24 razy dziennie. Tak wynika z wyliczeń lasów państwowych, które alarmują, że obecny sezon pożarowy jest rekordowy. Mamy więcej pożarów niż przed rokiem, a jesteśmy dopiero w połowie sezonu, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka lasów państwowych.
8: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. To niestety jest o 1300 więcej niż w zeszłym roku o tej porze.
5: 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka. Rząd mówi o nowym pakiecie zakładającym obniżkę cen paliw. Nowy CPN ma być skromniejszy niż poprzedni. Ma objąć obniżkę podatku VAT, ale akcyza ma pozostać bez zmian, mówi minister energii Miłosz Motyka.
9: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
5: Resort energii liczy także na to, że Orlen przedłużył weekendowe promocje na paliwo. Nie ma czerwonych flag nad Bałtykiem, woda we wszystkich kąpieliskach nad Polskim Morzem nadaje się do kąpieli. Mowa oczywiście o tych strzeżonych. Na zachodnim wybrzeżu woda ma temperaturę powyżej 20 stopni, chłodniej w okolicach Ustki 18-19 stopni. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Czerwone flagi na kąpielisku wywieszono z powodu zakwitu sinic.
4: Wakacyjne hity.

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
3: Na scenę wraca Teatr Polski. Barbara Gądek, oto nasz kulturalny przegląd. Weekend w Szczecinie zapowiada się pod znakiem teatru, muzyki i dobrego humoru. Teatr Polski w Szczecinie wraca po wakacyjnej przerwie z bogatym repertuarem. W weekend zagrają musical Polita w reżyserii Janusza Józefowicza. To widowisko wykorzystujące technologię 3D, opowiadające historię Poli Negri, pierwszej europejskiej gwiazdy, która podbiła Hollywood jeszcze przed Gretą Garbo i Marleną Dietrich. Na scenie kameralnej spektakl Związek na odległość niewielką. To komedia o relacjach kobiet i mężczyzn oparta na tekstach Stefanii Grodzieńskiej, piosenkach Macieja Zębatego i komentarzach Andrzeja Poniedzielskiego. Dla fanów komedii propozycję ma także Nowa Dekadencja. Tam zobaczycie spektakl Wyjście awaryjne, Oddam kochanka w dobre ręce. To pełna zwrotów akcji i pomyłek komedia w reżyserii Tomasza Dudkiewicza. Sierpień upłynie nam pod znakiem dobrego kina. Miłośników filmowych emocji czekają zarówno plenerowe seanse na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, jak i jubileuszowa edycja Ińskiego Lata Filmowego. W ramach zamkowych nocy filmowych o 21.30 będzie można zobaczyć nagrodzone 8 Oscarami arcydzieło Milosa Formana Amadeusz. To opowieść o rywalizacji dwóch wybitnych kompozytorów, Wolfganga Amadeusza Mozarta i Antonio Salieriego, uznawana za jeden z najważniejszych filmów biograficznych w historii kina. Z kolei od piątku filmowym centrum Pomorza Zachodniego stanie się Ińsko. Rozpocznie się tam 53. Ińskie Lato Filmowe, jeden z najstarszych festiwali filmowych w Polsce. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć wakacyjny wypoczynek z ambitnym kinem i rozmowami o kulturze. Przed nami jeszcze wiele letnich wydarzeń, warto śledzić repertuary i zapowiedzi. Na kolejne spotkanie z kulturą zapraszamy już w następnym serwisie Super FM.
2: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Wakacyjne hity Super FM.

0: zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: O muzyce i nie tylko. Porozmawiam dzisiaj z Mary z Polski, która jest gościem w programie Gwiazdy na lato. Cześć Mary, dzień dobry.
2: Cześć, hello, dzień dobry.
1: Mówiłaś o tym, że lubisz sobie pisać w notesie różne takie tam teksty piosenek i to lato sprzyja faktycznie powstawaniu nowych utworów?
2: Sprzyja, nawet powiem szczerze. Wyjechałam ostatnio specjalnie nad polskie morze, żeby tam głównie pisać i nawet pokusiłam się o taką rzecz jak usunięcie wszystkich social mediów na ten moment, żeby mnie nie kusiło zaglądanie do telefonu. W zasadzie to ten telefon dzięki temu leżał sobie w pokoju w torebce, a ja z notesem chodziłam nad morze i pisałam, czy to jakieś skojarzenia, czy wiersze, bo u mnie to trochę wygląda tak, że najpierw jest jakiś wiersz albo jakiś dziwny zbiór słów, a potem dopiero powstaje tekst do piosenki.
1: I zawsze to jest hit?
2: To jest zawsze hit dla mnie. Mam takie uczucie, jak skończę piosenkę i myślę sobie, to jest moja ulubiona piosenka. Potem powstaje nowa i jest znowu to samo poczucie, a potem już ludzie i słuchacze weryfikują, co tak naprawdę wpada w głowę. I śmiesznie, bo czyta się wiele biografii różnych muzyków, że właśnie ta najbardziej przez nich nietypowana na hit piosenka staje się tym hitem. No i chyba u mnie jest podobnie. Ja nie potrafię tego nigdy przewidzieć, co się ludziom spodoba. Chyba gdybym o tym myślała w trakcie pisania, to bym się zakręciła, więc nie myślę, a potem wypuszczam i niech się dzieje, co się dzieje.
1: Marzy ci się, słuchaj, taki letni duet z artystą, z którym jeszcze nie współpracowałaś?
2: Marzy mi się w ogóle taki właśnie letni hit, bo kiedyś czułam, że jak jakiś artysta wypuszcza piosenkę na lato, to ta piosenka jest taka odklejona, nie ma zupełnie nic wspólnego z jego twórczością, jest o słońcu, o wakacjach i zawsze jakoś wydawało mi się to bez sensu, nie lubiłam nawet tego określenia letniak, kiedy jakiś artysta mówił, wypuszczam dla was, moi drodzy, letniaka, a nagle mi się to jakoś odmieniło. Od kilku lat już zauważyłam, że jak mam jakiegoś idola, idolkę, no to czekam, co ta osoba przygotuje na lato, właśnie dlatego, że to będzie takie niezobowiązujące, to będzie taką odskocznią i takim wyluzowaniem. No i ja bym bardzo chciała zrobić jakiś letni hit z Dziarmą, która jest polską raperką i myślę, że dodałaby jeszcze teraz ze swoimi żółtymi włosami no takiego kolorytu, a z zagranicznych to Rosalia. To jest królowa hitów i reggaetonów, więc już do niej dzwonię.
1: No to ja ci życzę, trzymam kciuki, żeby to się udało, na przykład w przyszłym roku, słuchaj. No albo za 2 lata, czy tam, wiesz,
2: zobaczymy,
1: kiedyś.
2: Zobaczymy, czy będę miała czas, dokładnie.
1: A co ci daje większą satysfakcję, słuchaj? Tworzenie nowych utworów, czy bardziej, tak jak wspominałaś, wykonywanie ich na żywo?
2: Uwielbiam grać koncerty. To jest chyba lepsze nawet niż tworzenie. Tworzenie odbywa się w zaciszu, to jest inny proces, bez tych wszystkich adrenalin, a jednak koncert to już jest ten moment, kiedy się weryfikuje te piosenki, kiedy można spojrzeć na drugiego człowieka, kiedy to jest jakaś ta chwila, ta jedna, jedyna chwila. No, bez oczywiście pisania nie byłoby tych koncertów, więc to się samo napędza, ale jakbym miała tak wybrać, co już do końca życia będę robić, to koncerty. Wybieram koncerty, wybieram te podróże po Polsce. Mhm. Oj tak. I jeszcze to lato będzie obfite w to, więc się nie mogę doczekać.
1: A masz taki jakiś swój rytuał przed wejściem na scenę?
2: Ze szkoły muzycznej wyniosłam taki zabobon, który robimy z chłopakami i bez tego wręcz nie umiemy wyjść na scenę, bo to już się tak nakręcamy po prostu, że jak tego nie będzie, to nam się źle gra. I to są klasyczne kopniaki, po prostu kolanem w 4 litery, na szczęście. Tak. A taki rytuał, żeby się jakoś rozśpiewywać, czy pić jakieś specyfiki typu oliwa na gardło, nie stosuję. Jedyne, co robię, to rozgrzewam sobie dykcję, bo mam bardzo dużo takich tekstów, gdzie jest gęsto i trzeba się skupić, więc to tylko robię. Ćwiczę chwilę dykcyjnie, a potem biorę wdech, piję coś dobrego i wchodzę na scenę.
1: I dzieje się magia.
2: Tak, oj, wtedy nie wiadomo, co się wydarzy. To są te 2 schodki pokonane już do sceny. To jest mój ulubiony moment, kiedy już nie myśli się, co będzie, co było. Można się przed tym pokłócić, można mieć coś zły humor, może boleć cię brzuch, ale po prostu jak wychodzisz, to już to wszystko znika i to jest wspaniałe.
1: I masz taki koncert plenerowy, Mary, który najbardziej zapadł ci w pamięć?
2: Mam i to jest wymarzony, od lat wyczekiwany Poland Rock, ale to też jest Kortowiada w Olsztynie, Juvenalia, które mnie po prostu zaskoczyły ogromem i ilością ludzi i wielkością sceny, ale też bardzo lubię takie eksperymenty, jak zagrać w jakimś mieście, w którym jeszcze nigdy nie byłam i się okazuje, że na przykład gdzieś na końcu Polski, za Szczecinem, w Policach swoją drogą, czyli blisko, powiedzmy.
1: Blisko nas, tak.
2: Właśnie. Nagle przyjeżdżamy i jest po prostu największe wesele miasteczko, jakie widziałam w swoim życiu i w trakcie grania koncertu patrzę, jak ludzie się katapultują w tym wesołym miasteczku, świrują i po prostu no, czasem to jest duże zaskoczenie, bo się człowiek nie spodziewa czegoś takiego i no, chętnie bym w ogóle wróciła do Polic, bo jakoś dobrze pamiętam ten koncert i było bardzo miło.
1: No to wracaj, słuchaj, to nic nie stoi na przeszkodzie, to wsiadasz w auto, no to... wiesz, z trójką jesteś, dzień dobry, witamy.
2: Sky is the limit.
1: Dokładnie tak. Mary z Polski jest gościem w programie Gwiazdy na Lato. Dziękuję ci pięknie.
2: Dzięki.
0: Gwiazdy na Lato. Na program zaprasza sponsor. Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanova.pl.

0: brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
4: Zakaz reklamy aptek w Polsce ma zostać zniesiony. Przepisy o najmie krótkoterminowym do poprawki. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski.
5: Super FM. Wiadomości.
4: Paulina Nawrocka, zapraszam. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy znoszący całkowity zakaz reklamy aptek. Autorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia. Przepisy mają pozwolić na prowadzenie reklamy, ale z ograniczeniami. Apteki nie będą mogły m.in. oferować klientom korzyści w zamian za zakupy, a reklamy nie będą mogły zawierać sugestii, że brak skorzystania z oferty placówki pociągnie za sobą pogorszenie stanu zdrowia lub brak poprawy. Za naruszenie przepisów będą groziły kary finansowe. W Polsce od 14 lat obowiązywał całkowity zakaz reklamy aptek, ale jest niezgodny z prawem unijnym. Po 15 sierpnia ruszą prace nad poprawkami rządowego projektu dotyczącego najmu krótkoterminowego. Zmieniona ustawa ma uwzględniać interes samorządów, wspólnot i mieszkańców. Wziąć też pod uwagę interes tych, którzy chcą z takiej formy najmu skorzystać. Obecne przepisy w żaden sposób nie zabezpieczają interesów mieszkańców. Zdaniem samorządowców potrzeba wyznaczenia stref, gdzie najem mógłby obowiązywać, twierdzi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
6: Wolałbym, żeby samorządy miały w tej sprawie więcej do powiedzenia i zawsze będę stał na tym stanowisku. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o możliwość wybierania stref, które są w sposób znacznie bardziej ścisły regulowane.
4: Część mieszkańców nawet nie wie o tym, że lokal obok jest przeznaczony na najem krótkoterminowy, mówi jedna z mieszkanek ulicy Zgoda w Warszawie.
7: Bywają takie przypadki, że na przykład w kawalerce jest 14 osób i jest bal. Bal, po prostu bal. No i puka się 6-8 razy, 10 razy, aż wreszcie ktoś otwiera i mówi: zapraszamy, zapraszamy, dosłownie w takiej formie. Prawdopodobnie wynajęli to mieszkanie na prywatkę jakąś fajną.
4: Sejm projektem o najmie krótkoterminowym zajmie się we wrześniu. Regulacje w Polsce powinny obowiązywać od 20 maja. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu w związku z niskim stanem wody w Wiśle ograniczyły pracę. Woda z rzeki wykorzystywana jest do chłodzenia elektrowni. Spółki z grupy Enea, do której należą elektrownie, na bieżąco monitorują sytuację. Warszawskie kąpielisko nad Jeziorem Czerniakowskim zostało zamknięte do odwołania w związku z wykryciem w wodzie sinic. Ośrodek Sportu i Rekreacji Mokotów, administrujący strzeżonym kąpieliskiem, zaapelował do mieszkańców, by przestrzegali zakazu kąpieli. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Przez minione ćwierć wieku pracował w TVN24. Na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień. Między innymi w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku Grand Press i nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Morozowski zmarł po ciężkiej chorobie, ale chciał być aktywny zawodowo do samego końca, wspomina jego przyjaciółka, dziennikarka Dominika Wielowiejska.
8: Andrzej rzeczywiście sam na antenie poinformował o tym, że zmaga się z chorobą nowotworową. Był niesamowity właśnie w tym, że mimo tak wielkiej słabości niemalże do końca pracował i był obecny na antenie, bo praca była jego wielką pasją. Podziwialiśmy go.
4: Andrzej Morozowski miał 69 lat.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
7: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie. Super FM. Sport.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarska reprezentacja Rosji nie zagra w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce. Przywrócony przez FIVB do światowej rywalizacji zespół weźmie jednak udział w Lidze Narodów. Całe zamieszanie z rosyjskimi siatkarzami, którzy ostatecznie sami zrezygnowali z udziału w turnieju w Polsce, to następstwo ogłoszonej na początku lipca decyzji o przywróceniu do rywalizacji światowego rankingu rosyjskich siatkarzy i siatkarek. Ci byli nieobecni na arenie międzynarodowej od 2022 roku i początku zbrojnej inwazji tego kraju na Ukrainę. Miało być huczne powitanie, spotkanie z kibicami, chwila dla mediów, ale fetę na Okęciu trzeba było odwołać. Polscy siatkarze po zwycięstwie w finałowym turnieju Ligi Narodów utknęli w Chinach. O czym więcej wie Michał Waszkiewicz.
13: Kibice, którzy nastawili budziki na wczesny ranek, nie sprawdzili informacji i pojechali na lotnisko Chopina powitać Polaków, musieli być srogo rozczarowani, bo samolot z Pekinu owszem, wylądował, ale bez naszych siatkarzy. Ci zostali w Chinach. Chyba sami to wykrakali, wyruszając z Ningbo w szampańskim nastroju. No to do Warszawy nie dolecieli. Samolot z Ningbo miał 4-godzinne opóźnienie i nasz zespół utknął w Pekinie. Część siatkarzy łączonymi lotami dotrze do Warszawy dziś w różnych godzinach. Największa grupa wyląduje na Okęciu dopiero jutro rano, przez co będzie miała mniej czasu na naładowanie baterii przed rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu zgrupowaniem, na którym kadra będzie się szykować do Mistrzostw Europy.
12: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Siostry Williams otrzymały dziką kartę do rywalizacji deblowej w turnieju rangi WTA 1000 w Cincinnati. To będzie pierwszy wspólny mecz Amerykanek, od kiedy 44-letnia Serena wróciła do zawodowego tenisa. Serena i Venus miały wspólnie zagrać w deblu podczas Wimbledonu, jednak na przeszkodzie stanęła wtedy kontuzja kolana Sireny, której doznała w meczu pierwszej rundy singla z Australijką Mayo Joint.
6: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Program sponsoruje Baby Gym.

0: Cinie Baby Gym. Rozwój twojego dziecka zaczyna się od zabawy. www.babygym.pl.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
3: Wakacyjne hity Super FM.
4: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Reklama.
1: Szeroki wybór, pełny smak?
0: Tak, sięgnij po Alesto.
1: Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie. Super FM Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jonathan Milan wygrał w Szczecinie drugi etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne i umocnił się na pozycji lidera. Włoch, podobnie jak wczoraj w Koszalinie, wyprzedził po sprincie z peletonu Francuza Paula Maniera, a trzecie miejsce zajął jego rodak Matteo Malucelli. Najlepszy z Polaków, startujący w barwach reprezentacji, Marceli Bogusławski, minął linię mety na dziewiątej pozycji. Trapiony w ostatnim czasie kontuzjami bramkarz Marc-André Ter Stegen został na rok wypożyczony z Barcelony do Ajaxu. 34-letni Niemiec w drużynie ze stolicy Katalonii był konkurentem Wojciecha Szczęsnego. Pracowaliśmy nad jego sprowadzeniem od jakiegoś czasu, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że podpisał kontrakt i może teraz zacząć grać, ogłosił Jordi Cruyff, czyli dyrektor techniczny klubu z Amsterdamu, a w przeszłości dyrektor sportowy FC Barcelony. Aż 12 milionów osób zarejestrowało się w systemie, żeby kupić bilety na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Druga tura przedsprzedaży wejściówek ruszy w najbliższych dniach. Trzeba mieć jednak szczęście, bo decyduje losowanie. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
5: Pierwsze bilety w ramach przedsprzedaży już kilka miesięcy temu trafiły do mieszkańców południowej Kalifornii, którzy mieli pierwszeństwo. Oficjalnie pierwsza tura ruszyła w połowie kwietnia. Rozdysponowano wówczas 4 miliony wejściówek. Teraz chętnych jest aż 12 milionów. Nic dziwnego, bo część biletów jest tańsza niż na każdych wcześniejszych igrzyskach. Te najtańsze kosztują ledwie $28 i wpisują się w strategię Games for All, którą ogłosili Amerykanie. Jakby w kontrze do mundialu, który był historycznie drogi. Jak wygląda dystrybucja? Trzeba się zarejestrować, a potem liczyć na to, że system nas wylosuje. Jeśli tak, to można kupić maksymalnie 12 biletów na zawody sportowe i najwyżej 4 na ceremonię otwarcia i zamknięcia imprezy. Igrzyska w Los Angeles odbędą się za 2 lata. Sprzedaży biletów jeszcze nigdy nie uruchomiono tak szybko.
4: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
6: Wakacyjne hity Super FM.
7: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Wakacyjne hity Super FM.

0: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Wakacyjne hity Super FM.

0: chciałam.
1: Wakacje z radiem Super FM.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,